Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Impuls.
1: Środa, 20 dzień maja, to w kalendarzach na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Pekin został objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. W centrum miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji, pojazdy opancerzone i punkty kontrolne. Władimir Putin wczoraj rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Rosyjski przywódca przybył do Pekinu z delegacją najważniejszych urzędników oraz szefów państwowych koncernów energetycznych, m.in. Gazpromu i Rosneftu. Rozmowy Putina i Xi Jinpinga mają dotyczyć współpracy energetycznej, w tym projektu gazociągu Siła Syberii 2, ale także nowego układu sił na świecie i relacji z Zachodem. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzenia katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi 3 miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił wczoraj na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską.
3: Trzeba powrócić do normalności,
2: trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi. Twórkę wyższeradzką, mamy tradycję naszych kontraktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Major pociągiem pojechał do Warszawy. 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Arklity w gminie Barciany. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym Piotr Bułakowski.
4: No, sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: Dość rześki poranek, choć nie wszędzie, bo na zachodzie naszego pięknego kraju, w Zielonej Górze, teraz ponad 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem niecałe 4, a w ciągu dnia sytuacja będzie się poprawiała. O poranku jeszcze w wielu miejscach mgły i zamglenia. No i jest szansa, że

0: Przy motocykle typu cross trzeba jednak pamiętać, że choć taki prezent cieszy najmłodszych, może być dla nich niebezpieczny, mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
1: Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i jazda pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. A od 3 czerwca bieżącego roku dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: O czym trzeba pamiętać?
1: Wyraźnie podkreślamy to, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Kierujący takim pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów oraz zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Szczególne zagrożenie stanowią także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Tego typu pojazdy trafiają w ręce dzieci, które nie posiadają odpowiednich uprawnień ani umiejętności do kierowania nimi.
0: Jak podkreślają służby, przy wyborze komunijnego prezentu warto kierować się nie tylko jego atrakcyjnością, ale przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka.
1: Jazda po drogach publicznych, lasach, polach czy terenach osiedlowych może prowadzić do tragicznych skutków wypadków oraz stwarzać zagrożenie dla innych osób. Apelujemy do dorosłych o odpowiedzialność i rozwagę przy wyborze komunijnych prezentów. Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej, quada czy motocykla typu cross, należy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem dziecka, obowiązującymi przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Żaden prezent nie jest wart utraty zdrowia lub życia.
0: Tymczasem w Puławach ruszyły prace przy jednej z inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na miejskich Błoniach rozpoczął się montaż żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Teren został już przekazany wykonawcy, a roboty mają potrwać do początku lipca. W tym czasie część placu zabaw może być czasowo wyłączona z użytkowania. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia w rejonie prowadzonych prac. A teraz przenosimy się do Nałęczowa. Miasto na jeden dzień stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i gospodarki. 25 maja odbędzie się tam Future Economy and Tech Forum 2026. Uczestnicy spotkania będą dyskutować w 3 głównych obszarach: ekonomii, energetyki oraz obronności. W programie znajdą się tematy związane m.in. ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami dronowymi oraz transformacją energetyczną i nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu. Organizatorzy podkreślają, że forum ma łączyć ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych w rozmowie o tym, jak technologie wpływają na rozwój gospodarki i kształtują przyszłość całego kraju. Z kolei w Garbatce letnisku coraz bliżej otwarcia nowej placówki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kończy się budowa nowego żłobka, który ma rozpocząć działalność już we wrześniu. Placówka zapewni 16 miejsc dla dzieci w 2 grupach wiekowych. Opieką objęte będą maluchy już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Gmina przeprowadziła już wstępny nabór, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą. Nowa placówka otrzymała już nazwę Sosnowy Zakątek. Jak podkreślają władze, nawiązuje ona do lokalnego charakteru gminy oraz pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. Na Puławskim Placu Chopina odbyła się akcja proekologiczna związana z tworzeniem toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. O ideę i cel wydarzenia nasza dziennikarka Julia Zagrajuk zapytała Annę Butryn, instruktorkę Osiedlowego Domu Kultury MPIK w Puławach.
2: W tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów w tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkanie, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby takie na zakupy, czyli morz z bagi, i potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych. Uważamy, że to jest świetna akcja. Takich grup na świecie już jest około 3000, ponieważ akcja trwa już od kilku, bodajnie kilkunastu nawet lat. A w Polsce my tutaj w MPIK-u założyłyśmy pierwszą taką właśnie grupę zarejestrowaną na oficjalnej stronie Morsbags.
3: Oprócz tego, że te torby zmniejszają ilość plastiku,

0: ten materiał też jest jakby nietypowym.
1: Tak, oczywiście materiały nie są kupowane, tylko materiały są z odzysku, więc każdy przynosi co może, czyli różnego rodzaju zasłony, obrusy, pościel nawet, jakieś narzuty. Szyjemy też z spodni jeansowych, również z różnego rodzaju materiałów takich, które znalazłyby się, no wiadomo, na wysypisku, tak? A my chcemy jakby uratować te materiały, dać im takie jakby drugie życie.
2: Wydarzenie aktywnie zaangażowało się także wielu młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w ekologicznych inicjatywach.
3: Ta akcja jest fajna i potrzebna dlatego, żeby korzystać z torów wielorazowego użytku, żeby nie zaśmiecać środowiska długoterminowo i długofalowo. Jest to potrzebne, żeby zredukować zanieczyszczenia. To jest właśnie dobre, to jest też oszczędność dużo pieniędzy.
4: Nie używamy reklamówek takich jednorazówek, takich plastikowych, tylko możemy wykorzystać taką torbę wielorazowo na każde zakupy.
5: No i ona jest bezpieczniejsza, bo mniejsze szanse, że się porwie, tak jak ta foliowa. Wygodniejsza.
4: Ładniejsza.
6: Wielokrotnego użytku także.
5: Robione przez wolontariuszy. Tak, zachęcamy.
6: Zachęcamy.
2: O kulisach akcji opowiadają Anna Krykora i Monika Krawecka z kawiarenki artystycznej działającej w puławskim Empiku.
7: Nasze z szafy niepotrzebne, znajomych niepotrzebne i czasami spodnie. Na akcjach dostajemy. Spodnie
8: ale
7: jeansowe.
8: Bywa tak, że idziemy do Dziuchlandu i wtedy, kiedy jest wyprzedaż za złotówkę, no to kupujemy takie właśnie jakieś zasłony, spodnie, duże jeansy i wtedy no złotówka, duży materiał można uszyć.
0: W taki sposób to każda torba jest unikatowa.
8: Tak, każda jest inna. No mogą być dwie, jeśli wyjdzie z dużego materiału, prawda? Ale przeważnie jest każda inna, bo każda inaczej szyje, coś innego doda, jakieś pierdółki takie doszyje. Także każda jest inna, ale generalnie tak, ja nie lubiłam bardzo szyć i powiedziałam, że szyć nie będę, a w tej chwili po prostu kocham to. Kocham
7: ja
8: to
7: też.
8: Szycie.
7: Kocham ja
8: to
7: też.
8: Szycie. Uwielbiam. To jest cudowne, że z takich właśnie materiałów, które leżą, czasem zalegają szafę, zalegają jakieś kąty, strychy, prawda? Można stworzyć coś wspaniałego i szyłyśmy także na akcje charytatywne dla naszej Zosi. Też szyłyśmy różne rzeczy. Także jest to przyjemne i największa radość jest taka, że w zasadzie tak, no gdzieś kawałek starego materiału uszyjemy siatkę i jak się komuś podaruje i widać taką radość w oczach obdarowanego, że to świetne, to największa satysfakcja.
0: Czy zdarzało się tak, że pani gdzieś idzie Puławami i zobaczy swoją torbę?
8: Tak, jest to bardzo przyjemne, ja widzę, rozpoznaję te, które szyję. Poza tym, no jeszcze jest ta naklejka, którą przyszywamy, w związku z tym, no jeśli widzimy, to znaczy, że od nas, bo nikt więcej tego nie robi, tylko nasz klub.
0: Może jeszcze tak na zakończenie zachęcimy, dołączycie do tej akcji.
8: Zachęcamy wszystkich, którzy mają zaległe jakieś materiały niepotrzebne, żeby nam to przynieśli, to my to wykorzystamy, zachęcamy też, żeby się przyszli, przejrzeli, jak to robimy, w jaki sposób
7: i
8: żeby sami zaczęli po prostu nie wyrzucać, tylko spożytkować, dać drugie życie, tak.
2: Dodajmy, że warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy ulicy Lubelskiej 25.
9: Witajcie w nowym pięknym dniu. Dzień się dla niektórych dopiero zaczyna, a środek tygodnia się pojawił w kalendarzach. Środa, 20 dzień maja. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, ja już na posterunku.

środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Tak jest, bo środa pojawiła się w kalendarzach. To już 20 dzień maja, równo 140 dzień roku mamy. Słońce zaczęło pojawiać się na niebie 27 minut przed godziną 5, zacznie znikać o 20:31, a dzień ma trwać 15 godzin i 57 minut. Na liście solenizantów są dzisiaj Bernardyn, Kolumba, także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józef, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Piękne imiona. Wszystkiego dobrego. Okazję do świętowania. Mamy Światowy Dzień Pszczół. O, wiemy, że to ważne stworzenie w naszym ekosystemie. Jest Światowy Dzień Meteorologii. O pogodzie też sporo mówić będziemy. Jest Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Aha, i zacznie się dyskusja, który najlepszy. No i mamy Europejski Dzień Morza. No to spoglądamy gdzieś tam za horyzont. No nie. Od nas raczej morza nie zobaczymy.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Temperatura w Puławach o poranku na poziomie około 10 stopni. W ciągu dnia do 22 zapowiadają synoptycy. Tak będzie również jutro. No i taka solidna 20 z plusem będzie pojawiała się w ciągu kolejnych dni. To są miłe informacje. Wreszcie zrobi się troszeczkę cieplej. A za oknami dzisiaj dużo słońca, mało chmur. Naprawdę piękne okoliczności przyrody.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: To było szaleństwo, jak powiedział James Hetfield podczas koncertu Metallica na Stadionie Śląskim. Padł rekord obiektu względem frekwencji. Aż 90 tysięcy fanów śpiewało na Stadionie Śląskim. A zespół jak zwykle przygotował niespodziankę w postaci polskiego utworu, który zagrali. W tym roku na koncercie w Chorzowie padło nas utwór Chcemy być sobą grupy Perfect. No, przyznam szczerze, mam ciarę. Żałuję, że nie byłem. No cóż, ale pewnie dzisiaj byłbym o poranku bardzo niewyspany.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: co przyniesie nam dzień? Całkiem niezłą pogodę, może nie wszędzie. O szczegółach opowiemy sobie po wiadomościach, a te na naszej antenie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7:00. Polecam i zapraszam.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, 20 dzień maja, na zegarach 7:00, czas więc na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a o poranku przypominamy kierowcom, że w Kozienicach obowiązuje już tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Przemysłowej, na odcinku od mostu do drogi, która prowadzi do siedziby spółki PGE. W tej części Kozienic trwa budowa nowej jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, a w miarę jak będą postępować te prace, kolejne etapy ulicy Przemysłowej będą zamykane dla ruchu. Zachowany ma zostać dojazd do posesji. Władze proszą, żeby śledzić nowe oznakowanie i stosować się do niego. Natomiast kierowcy, którzy mijają Kozienicę, jadąc gdzieś dalej, powinni korzystać z objazdów, które wyznaczono drogami krajowymi numer 79 i 48. A teraz dobre wieści dla mieszkańców gminy Głowaczów. Samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego na budowę drogi gminnej przy ulicy Podgórze w miejscowości Brzuza. Będzie to już drugi etap inwestycji i kontynuacja prac, dzięki którym mieszkańcom będzie łatwiej dotrzeć do posesji, a także do pobliskich pól. Powstanie blisko 400 metrów nowej drogi wraz z podbudową, asfaltową nawierzchnią, poboczami i zjazdami. Te prace mają być wykonane jeszcze w tym roku. Lubelscy terytorialsi przeszli szkolenie dotyczące wykorzystania koni w działaniach wojskowych. W tych zajęciach towarzyszyli im sojusznicy z Holandii i z Niemiec, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Szkolenie miało przede wszystkim praktyczny charakter i koncentrowało się na planowaniu oraz prowadzeniu patroli konnych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Żołnierze doskonalili nawigację z wykorzystaniem mapy, busoli i urządzeń elektronicznych, jazdę w trudnym terenie, utrzymywanie łączności radiowej oraz współpracę w sekcji konnej. Szkolenie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz do porównania rozwiązań wykorzystywanych w poszczególnych formacjach w zakresie organizacji szkoleń oraz wykorzystania koni w działaniach wojskowych.
3: Szkolenie u polskich instruktorów przeszli także żołnierze holenderskiej jednostki ceremonialnej eskortującej rodzinę królewską oraz przedstawiciele niemieckiej szkoły wojsk rozpoznawczych, którzy chcą rozwijać podobne sekcje konne u siebie. A uczniowie starszych klas szkół podstawowych z powiatów lubartowskiego, ryckiego i puławskiego mogą wziąć udział w 15.

0: organizatorów do 12 czerwca. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Przejdźmy do informacji z kraju i zagranicy.
1: Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu.
2: W przesłanej naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi wiadomości podkreślił natomiast, że rozmieszczenie wojsk USA w Polsce zostało opóźnione.
3: Dzień dobry, oznacza to powrót do poziomu obecności brygadowych zespołów bojowych w Europie z 2021 roku. Rzecznik podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu dotyczącego rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Europie. W konsekwencji nastąpi tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy. Analiza ta ma wspierać realizację programu America First prezydenta Trumpa w Europie i innych regionach świata, między innymi poprzez zachęcanie i umożliwienie sojusznikom z NATO przejęcia głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. W tym piśmie napisał także sekretarz Hexet, rozmawiał z polskim wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a departament pozostanie w ścisłym kontakcie z polskimi partnerami w trakcie dalszych analiz, aby zapewnić utrzymanie silnej obecności wojskowej USA w Polsce. Polska wykazała zarówno zdolność, jak i determinację do własnej obrony. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść tym samym śladem, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Metallica zagrała wieczorem na Śląskim.
4: Po 18 latach wróciła do Chorzowa w ramach trasy M72 World Tour, no i zgodnie z przewidywaniami fanów zagrała coś po polsku.
5: Okay. Are you ready?
4: Zatem, panowie gotowi? Wszystko jasne. Metallica gra Chcemy być sobą. Perfekt.
2: To może jeszcze potwierdzenie, czyja to piosenka?
4: To jest perfekt. Zmagał się z łatwą polszczyzną Robert Trujillo. Gratulacje.
2: Ale
4: dla Metallica.
2: Ale dawał radę, świetnie.
6: Temperatura w Puławach o poranku na poziomie około 10 stopni. W ciągu dnia do 22 zapowiadają synoptycy. Tak będzie również jutro. No i taka solidna 20 z plusem będzie pojawiała się w ciągu kolejnych dni. To są miłe informacje. Wreszcie zrobi się troszeczkę cieplej. A za oknami dzisiaj dużo słońca, mało chmur. Naprawdę piękne okoliczności przyrody.
7: W takich okolicznościach pogody i przyrody to naprawdę warto wcześnie wstać.
6: Tak, poranną kawę piją z wami i zapraszają
7: Ewelina Kraczek
6: i Marek Moc.
7: Dzień dobry.
8: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a teraz wybrane znaki zodiaku. Czas na horoskop.
1: Byk, twoja planeta Wenus zachęca dziś do luksusu, więc bez wyrzutów sumienia zamów tę drugą kawę z bitą śmietaną. W pracy postaw na cierpliwość, bo ktoś może wystawić twoje opanowanie na próbę. Ale pamiętaj, spokój to twoja supermoc.
0: Rak, księżyc sprzyja twojej intuicji, więc jeśli czujesz, że powinieneś do kogoś zadzwonić, po prostu to zrób. Wieczorem znajdź czas na relaks w domu, bo twoje emocjonalne baterie potrzebują teraz solidnego doładowania w przytulnym kąciku.
1: Panno, twoja naturalna dbałość o szczegóły pozwoli ci dziś wyłapać błąd, którego inni nie zauważyli, stając się cichym bohaterem dnia. Nie bądź jednak dla siebie zbyt surowa, świat się nie zawali, jeśli jednak rzecz nie będzie leżeć idealnie pod kątem prostym.
2: Radio Impuls.

0: środowy poranek w Radiu Impuls z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Tego lata Puławy zamienią się w prawdziwe kolarskie miasto.
0: O, wszystko oczywiście za sprawą jednego z najważniejszych kobiecych wyścigów w Polsce, Tour de Pologne Women.
1: Tak jest, zgadza się. Zawodniczki pojawią się w naszym regionie 26 lipca podczas finałowego etapu rywalizacji.
0: Peleton wystartuje z Janowca, przejedzie mostem imienia Ignacego Mościckiego i ruszy ulicami Puław Piłsudskiego, Zieloną, przez Włostowice i dalej w stronę Parchatki.
1: Organizatorzy już teraz zachęcają mieszkańców, żeby wyjść na trasę i kibicować zawodniczkom, bo takie sportowe emocje naprawdę nie zdarzają się codziennie, a my z pewnością o tym wydarzeniu będziemy Wam przypominać. Muzyka wybrana
2: dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Po reklamie.
0: Dzisiaj na Lubelszczyźnie bez opadów. Jutro mogą pojawić się słabe przelotne. Takie są zapowiedzi między innymi dla Puław. Dużo słońca, mało chmur to dzisiaj. Jutro też sporo godzin ze słońcem. Wczesne popołudnie to wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu. Temperaturowo sympatycznie dziś, jutro nawet 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Już na nie czekam. I wreszcie nadchodzą polskie truskawki.
0: To znaczy one już wcześniej się pojawiły, ale razem z cenami, które trochę studziły apetyt.
1: No właśnie. No tak, pogoda nie pomagała, ale teraz sprawdziłam. Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje no tak 20-25 zł.
0: Czyli bardziej na spróbowanie niż na wielką miskę z bitą śmietaną.
1: Ale jest dobra wiadomość. Poprawa pogody ma przynieść prawdziwy wysyp truskawek. A razem z nim też spadną ceny. Wtedy się zacznie tak koktajl, ciasto z truskawkami, makaron z truskawkami. Co wybierasz, Marek?
0: Schabowy z truskawkami, golonka z truskawkami. No może być.
2: Radio Impuls. Reklama. Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: O reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: O tej porze szukamy jakiejś inspiracyjnej myśli na dziś. I co my tutaj mamy?
1: Jesteś odpowiedzialny za to, co mówisz, ale również za to, czego nie mówisz.
0: Powiedział kiedyś Martin Luther. Z dużą odpowiedzialnością za słowo nasi dziennikarze przygotowali dla Was także wiadomości, na które w ich imieniu zapraszamy.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
1: Dziś środa, 20 dzień maja, na zegarach 8. Czas na wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. 4 mieszkańców powiatu ryckiego zostało tymczasowo aresztowanych po brutalnej bójce z użyciem noża, siekiery i kija bejsbolowego. Do zdarzenia doszło w Dęblinie w miniony piątek. Policję powiadomiono o rannym mężczyźnie znajdującym się na klatce schodowej jednego z bloków. W rzeczywistości rannych było 2 i obaj odnieśli poważne obrażenia. Po interwencji służb trafili do szpitala. Śledczy ustalili, że sprawa ma związek z pożarem samochodu osobowego w innej części miasta i że w brutalnej bójce brało udział więcej osób. Według policji powodem konfliktu grupy mężczyzn był spór o kobietę. Zatrzymani mają od 22 do 41 lat i wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jednemu z mężczyzn przedstawiono także zarzut posiadania substancji psychotropowych, a inny odpowie w warunkach recydywy. Za udział w bójce kodeks karny przewiduje do 8 lat więzienia. Tymczasem w powiecie zwoleńskim kształcą się przyszli przedstawiciele służb. Tamtejsze starostwo pozyskało blisko 92 tysiące złotych dotacji z MSWiA na rozwój oddziału o profilu mundurowym w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Te środki pomogą w zakupie wyposażenia oraz pakietów dla uczniów klasy mundurowej, która liczy 24 osoby. Klasa przygotowuje młodzież do służby w policji i straży granicznej, realizując 170 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na ułatwienia podczas rekrutacji do służb, w tym zwolnienie z części testów i pierwszeństwo przyjęcia. Aktualnie trwa już nabór do kolejnego oddziału na nowy rok szkolny. A dziś 20 maja, czyli Światowy Dzień Pszczół. Znaczenie tych małych owadów dla naszego życia jest ogromne, bo to dzięki nim możemy jeść owoce, warzywa czy orzechy, mówi Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki z Kochanowa.
9: Ja myślę, że są bardzo potrzebne. Ja jestem florystką i uważam, że bez tych pszczół to też dużo by nie urosło i nie wydało też owoców nawet, które też można później wykorzystać właśnie we florystyce czy w innych dekoracjach do przestrzeni, tak, do wnętrza. To działanie wydaje mi się też jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pszczoły, żeby ich chronić, też żeby nie przesadzać z opryskami, tak, bo nawet ostatnio czytałam, że komuś padły te pszczoły, miał ileś tych uli, no i to jest po prostu też tragiczne, prawda, dla osób, które się tym parają.
0: O tych pożytecznych owadach będziemy dziś jeszcze wielokrotnie mówić. A teraz podpowiadamy, że dzisiaj mieszkańcy Kozienic mogą pomóc w odbudowaniu lokalnych zapasów krwi. Jak co tydzień w ciepłej porze roku ambulans parkuje na skwerku przy ulicy Warszawskiej, a rejestracja dawców potrwa od 8.20 do 11.30. Na razie tyle z regionu, czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski o dzisiejszej demonstracji w Warszawie.
2: Solidarność organizuje dziś demonstrację w stolicy. Chodzi o wyrażenie przez Senat zgody na rozpisanie referendum w sprawie unijnego Zielonego Ładu.
10: Na manifestację jadą związkowcy z wielu zakładów z całej Polski. Przed bramą huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej jest Marcin Buczek.
2: Marcinie, witamy w faktach. Ilu pracowników tego zakładu pojawi się dziś w stolicy?
11: Tylko stąd do Warszawy jedzie ponad 200 osób. To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej. Jak mówi mi Mirosław Nowak, szef Solidarności z tutejszej huty, cel jest jeden.
12: Widzimy to, co się dzieje, że zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy.

0: Wojska w Polsce o 4000 żołnierzy, opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie jest redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Tak J.D. Vance tłumaczy czwartkową decyzję Amerykanów o wstrzymaniu relokacji. To, co już powiedziałem, to opóźnienie w rotacji wojsk. Te wojska mogłyby zostać wysłane gdzie indziej w Europie, mogliśmy zdecydować o ich wysłaniu gdzie indziej. Tak naprawdę nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, dokąd ostatecznie trafią te wojska. Tyle J.D. Vance.
1: Dzisiaj na Lubelszczyźnie bez opadów. Jutro mogą pojawić się słabe przelotne. Takie są zapowiedzi, między innymi dla Puław. Dużo słońca, mało chmur to dzisiaj. Jutro też sporo godzin ze słońcem. Wczesne popołudnie to wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu. Temperaturowo sympatycznie dziś, jutro nawet 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
2: Temperatura na zewnątrz rośnie, kawa zaczyna działać. No, chcesz jeszcze coś dodać, Marek?
1: Tak jest. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie.
2: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
2: Bądźcie blisko nas.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół. Mam dla ciebie krótki quiz z cyklu Czy wiesz, że? Przygotowane?
0: To słucham, słucham.
1: Czy wiesz, że pszczoły budują plastry w kształcie sześciokątów, bo to najbardziej ekonomiczny magazyn na miód?
0: Oczywista oczywistość. Matematyka działa nawet w ogóle.
1: A w locie machają skrzydłami nawet 200 razy na sekundę. Stąd to charakterystyczne bzyczenie.
0: A tak, obroty jak w sportowym silniku.
1: No i żeby powstał 1 kg miodu, to pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, tak?
0: No i od dzisiaj każda łyżeczka miodu smakuje jak medal za ciężką pracę.
1: I jeszcze jedno. Pszczoły potrafią rozpoznawać ludzkie twarze.
0: Czyli lepiej być dla nich miłym.
1: I uśmiechać się do nich na balkonie. A w jednym ulu może mieszkać nawet 80 tysięcy pszczół. I każda ma swoje zadanie. Proszę
0: bardzo. Tak. Idealnie zorganizowane miasto, tylko korków brak. Jak pięknie. Radio Impulse.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jak nazwać małą alpakę? Jak byś nazwał? Niby proste zadanie, jednak wiesz, w warszawskim zoo zrobiło się z tego prawdziwe wydarzenie.
0: No tak, bo ilu ludzi, tylu pewnie pomysłów na to imię.
1: Zaskoczy cię w głosowaniu i na imię dla 3-tygodniowej samiczki wzięło udział aż 25 tysięcy osób.
0: 25 tysięcy tylko po to, żeby zdecydować, jak ma się nazywać mała alpaka?
1: Taka misja. I właśnie to jest najlepsze. Tyle osób debatowało, zastanawiało się i wybierało idealne imię.
0: No i co, wygrało coś skomplikowanego?
1: Nie, zwyciężyła Suzy. Prosto, uroczo i bardzo, tak do zapamiętania, no.
0: No na to bym nie wpadł.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
20: Ciśnienie na Lubelszczyźnie się ustabilizowało na poziomie 1020 hektopaskali. Poprawił się biometr. Będzie dzisiaj przez cały dzień jak najbardziej korzystny. Wiatr na ogół z północy i północnego zachodu, ale raczej umiarkowany. Po południu nieco silniejszy. Jutro te podmuchy mogą być bardziej dokuczliwe. Dzisiaj, przypomnę, pogodne niebo, zachmurzenie jedynie umiarkowane i w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie na plusie.
21: Słuchasz Radia.

0: Środowy poranek z Radiem Impuls.
1: Wiosna i lato to ten moment, kiedy balkony i ogródki zamieniają się w małe, zielone oazy.
0: No i właśnie takie miejsca będzie można pokazać w konkursie.
1: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim.
0: Czyli szansa, żeby pochwalić się swoją zieloną dumą.
1: Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 30 czerwca, osobiście w starostwie albo mailowo.
0: A co w zamian?
1: A tak, tak, wiem, ty już ciekawie jesteś od razu. Nagrody rzeczowe, tak, będą. No i przede wszystkim satysfakcja, że ktoś docenił naszą ogrodniczą pasję. No Marek, jak tam u ciebie na balkonie? Miałbyś szansę?
0: Nie, zdecydowanie nie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 20 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1873 roku został opatentowany jeans. Od tamtej chwili jeansy stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ubrań na świecie.
0: W 1927 roku Charles Lindbergh rozpoczął przygotowania do historycznego lotu przez Atlantyk. Kilka dni później stał się pierwszym pilotem, który samotnie pokonał tę trasę bez międzylądowania. 5 lat później jako pierwsza kobieta zrobiła to Amelia Earhart.
1: A jeszcze jedna data. W 2019 roku w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju 6-latki.
0: Tyle od nas, a co dzieje się aktualnie, o tym już nasi dziennikarze za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 9 w środę o poranku, a przyszła pora na kolejne wiadomości.
14: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Był potrzebny policyjny pościg, żeby zatrzymać nietrzeźwego motorowerzystę jadącego przez miejscowość Nowiny. Wszystko zdarzyło się w miniony poniedziałek. Mundurowi patrolujący okolice zwrócili uwagę na niepewny styl jazdy jednośladu. Chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli, ale ten próbował im uciec, pędząc przez pola i las. Jak się wkrótce okazało, 47-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego miał we krwi ponad 3 promile alkoholu. Co więcej, miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a jego motorower nie posiadał aktualnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia. Pojazd trafił na policyjny parking, a o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Puław, gdzie już dziś rusza nabór projektów do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Jak podzielić się swoim pomysłem, z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy, wyjaśnia Kamil Wąsik z puławskiego ratusza.
2: Będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć 3 tygodnie na zgłaszanie swoich propozycji i będzie można to robić na 2 sposoby. Po pierwsze, my udostępniamy taką platformę internetową budżetu obywatelskiego. Można ją znaleźć poprzez naszą stronę pulawy.eu. Na tej stronie mamy elektroniczny formularz. Tam wpisujemy swoje dane, wpisujemy nazwę proponowanego projektu, a także jego opis i uzasadnienie.
14: Druga możliwość to złożenie papierowego wniosku w Urzędzie Miasta. Nabór projektów potrwa do 10 czerwca. A na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Końskowoli pojawiły się 4 nowe pojemniki na używaną odzież. Są dostępne w godzinach pracy PSZOK-u, czyli między 8 a 16, a można do nich wrzucać ubrania, akcesoria i domowe tekstylia, które są czyste, niezniszczone i nadal mogą się komuś przydać. Natomiast każdy, kto chce się pozbyć ścinków materiału, mocno zużytej, porwanej i brudnej odzieży, powinien oddać ją na PSZOK, ponieważ kontenery nie są pojemnikami na odpady. System zbiórki używanej odzieży koordynuje firma Wtórpol i na jej stronie są opisane zasady korzystania z kontenerów. A wczoraj w samym sercu Puław były tworzone torby zakupowe z używanych materiałów. To wydarzenie miało zachęcić mieszkańców do udziału w akcji Morse Bag.
15: Jeżeli ktoś nie zdążył dzisiaj dołączyć się do tej akcji, czy jest jakaś możliwość, że dołączy się później?
16: Tak, oczywiście, ponieważ my w Empiku cały czas szyjemy, w Osiedlowym Domu Kultury Empik cały czas szyjemy. Zapraszamy do szycia mieszkańców Puław i okolic oczywiście w każdy wtorek od 12 do 20. Tak postanowiłyśmy, że jeden dzień będzie przeznaczony na szycie toreb.
14: Mówiła Anna Butryn, instruktorka z Osiedlowego Domu Kultury Empik w Puławach. Na razie region za nami, czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Do Polski przylatuje dziś generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. On, przypominamy, zastąpi generała Dana Kane'a, którego obowiązki miały zatrzymać w Stanach Zjednoczonych.
18: Rozmowy mają dotyczyć rotacji sił amerykańskich w Polsce. Wczoraj Waszyngton ustami wiceprezydenta J.D. Vance'a zapewniał, że to tylko opóźnienie.
19: Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w czasie konferencji prasowej o opóźnieniu, które może zdarzyć się w czasie rotacji. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności. Zapewniał i mówił o miłości do Polski i Polaków. Nie ukrywał jednak, że do zmian w rozmieszczeniu sił w Europie dojdzie. Taką samą informację przekazał w rozmowie telefonicznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem,

0: pułapu 15%. Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary.
1: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie podpiszą dziś rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa.
0: Michał Krasoń, dzień dobry. Ale co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Mimo, że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
3: Mamy część, która jest zawieszona i jak rozumiem będą też składane wnioski. No i mamy na pewno kilka, 8-9 wniosków, które już się pojawiły.
2: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej jeszcze dziś do ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych trafi końcowa opinia dotycząca rozporządzenia. Jeśli nie będzie zastrzeżeń prawnych, obaj zapowiedzieli, że podpiszą dokument.
4: Ciśnienie na Lubelszczyźnie się ustabilizowało na poziomie 1020 hektopaskali. Poprawił się biometr. Będzie dzisiaj przez cały dzień jak najbardziej korzystny. Wiatr na ogół z północy i północnego zachodu, ale raczej umiarkowany. Po południu nieco silniejszy. Jutro te podmuchy mogą być bardziej dokuczliwe. Dzisiaj przypomnę, pogodne niebo, zachmurzenie jedynie umiarkowane i w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie na plusie. Tradycja czy nowoczesność? Ciekawe, jak to w waszej kuchni wygląda. Dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń.
5: O proszę, ale przypominajka. Świetnie, świetnie. No dobra, kto będzie świętował, to będzie Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
5: My zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
6: Radio Impuls.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, ale także mała kawka i mała ploteczka.
1: Co słychać u Micka Jaggera? Sprawdzamy. 82-letni frontman zespołu The Rolling Stones pojawił się na planie filmowym.
0: Artysta przebywa właśnie na włoskiej wyspie Stromboli, gdzie bierze udział w zdjęciach do nowego filmu.
1: A kogo gra? Gwiazda rocka na emeryturze?
0: Nie, latarnika. To epizodyczna rola w historii o trzech siostrach, które mieszkają nad morzem.
1: Mick Jagger jako latarnik. No świetnie, brzmi naprawdę filmowo, ale ja potrafię go sobie wyobrazić w tej roli.
0: No rozumiem. Co ciekawe, wokalista stara się nie wzbudzać sensacji i spokojnie funkcjonuje wśród mieszkańców, a także turystów.
1: No, chociaż trudno pozostać anonimowym, kiedy jest się Mickiem Jaggerem.
0: No to prawda, a włoskie klimaty nie są mu obce. Kilka lat temu kupił willę niedaleko Syrakus, więc kto wie, może i włoski ma już opanowany lepiej niż scenariusz.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Po reklamie.
1: Dzisiaj w naszym regionie pogoda, na którą czekaliśmy od wielu dni. Wielkie, błękitne niebo, dużo słońca, słaby wiatr i temperatura przekraczająca 20 stopni Celsjusza. W Puławach i w Nałęczowie to może być konkretnie 21 stopni. Synoptycy ostrzegają dziś tylko powiat lubartowski. Tam po południu może zagrzmieć.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga znaleźć pracę.
0: To już nie przyszłość, tylko codzienność.
1: Co się okazuje? Prawie połowa kandydatów korzysta z AI przy tworzeniu CV albo przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
0: Czyli obok doświadczenia i wykształcenia pojawi się jeszcze ten taki, no wiecie, pomocnik.
1: No właśnie, firmy raczej nie mają problemu z tym, że kandydat używa AI przed rozmową, ale podczas samej rekrutacji, no wiadomo, już trochę mniej. Tylko 3% pracodawców akceptuje korzystanie ze sztucznej inteligencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
0: Czyli AI może pomóc wejść na rozmowę, ale odpowiadać już trzeba zdecydowanie samemu.
1: No i co my na to, Marek? Co my na to?
0: Czekaj, skontaktuję się z moją AI.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Narzekaliśmy na majowe chłody, a zdaje się nadchodzą majowe upały. Na razie może jeszcze nie, patrzyłem, że przez kilka najbliższych dni będzie całkiem umiarkowanie. Szczegóły prognozy na dzisiaj pojawią się oczywiście po naszych wiadomościach.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to 20 dzień maja. Na zegarach 10, czas na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Kryminalni z komisariatu policji w Niemcach zatrzymali 19-letnią kobietę, która była poszukiwana dwoma listami gończymi. Od około roku ukrywała się przed organami ścigania, głównie poza granicami kraju. Do zatrzymania doszło w rejonie dworca PKP Lublin Zachód. Policjanci działali na podstawie ustaleń operacyjnych oraz we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei i kierownikiem pociągu. Potwierdzili, że poszukiwana wraca do Polski koleją. Po przyjeździe została rozpoznana i zatrzymana. 19-latka była poszukiwana w związku z groźbami, udziałem w bójce oraz przestępczością narkotykową. Ma do odbycia karę ponad roku więzienia i trafiła już do zakładu karnego. A dziś mamy 20 dzień maja i w centrum uwagi są mali bohaterowie naszej planety. Pszczoły mają wielki wpływ na to, co trafia na nasze stoły. Niestety z roku na rok liczba tych owadów maleje, dlatego warto w miarę możliwości im pomagać, mówi Michał Kowalczyk.
4: Nam się wydaje, że ludzie są takim dominującym gatunkiem na Ziemi, ale nasze bytowanie tutaj jest bardzo kruche i wbrew pozorom od wielu właśnie tych takich czynników naturalnych uzależnione, więc to nas dużo nie kosztuje wystawienie jakiejś płytkiego naczynka, czy takie właśnie metody, żeby coś tam w te upalne dni zrobić dla tych małych stworzeń, a one na pewno nam się ładnie zrewanżują.
3: A już wkrótce mieszkańcy naszego regionu będą mogli lepiej poznać świat pszczół podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni, organizowanego przez KGW Kochaneczki w Kochanowie. O tym wydarzeniu będziemy dziś jeszcze mówić. A teraz propozycja dla młodych mieszkańców Puław, ciekawych dalekich stron świata. W puławskiej mediatece o Japonii opowie podróżnik Dariusz Stępień.
5: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
3: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. Na razie tyle z regionu, pora na doniesienia z kraju i zagranicy.
6: To nie koniec rewolucji w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szykują się do kolejnych zmian w systemie ochrony Europy.
7: Administracja Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które Stany mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu. Takie informacje przekazała w nocy agencja Reutera.
6: Chodzić ma o NATO Force Model, który określa, jakie siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub też innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego.
8: Dzień dobry, agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie i planuje ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu szefów polityki obronnej w Brukseli. Krótko mówiąc, Europa ma bronić się przede wszystkim sama. Według agencji niejasne pozostają pewne szczegóły, na przykład to, jak szybko Pentagon planuje przenieść odpowiedzialność za odpowiedź kryzysową na europejskich sojuszników. Jest to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę możliwej redukcji sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Na Litwie podarwano natowskie myśliwce po sygnale o zbliżającym się do granic dronie, informuje litewskie wojsko.
6: Mieszkańcy otrzymali też ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Bezzałogowy statek zaobserwowano w pobliżu wschodniej granicy w okolicach Święcian, leżących kilka kilometrów od granicy z Białorusią.
7: Wraz jeszcze władcy marionetek.
6: Master of Puppets. Po 18 latach Metallica wróciła do Chorzowa, do miejsca, gdzie grali w naszym kraju po raz pierwszy.
7: 100 tysięcy mieszkańców ma Chorzów. Wczoraj prawie 89 tysięcy ludzi. I tak zaczynało koncertową zabawę na Stadionie Śląskim.
6: Creeping Death na początek tego frekwencyjnego bicia rekordu na Stadionie Śląskim.
7: Miało być też coś po polsku, no i było.

0: Dziś słaby, ma w porywach 25 km na godzinę. Synoptycy dodają, że w powiecie lubartowskim można się dziś spodziewać burz. Alerty z IMGW będą ważne od 13 do 20.
1: To środowy poranek, bo tu parzymy kolejną kawkę i zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kraczek.
2: I Marek Moc, no to gramy.

0: środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. A co tam w wielkim świecie futbolu?
1: No mówiliśmy już o tym, że Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony, po tym sezonie odchodzi z klubu, ale okazuje się, że po jego ostatnim meczu na Camp Nou kibice ruszyli do sklepu po koszulki Lewego.
0: Tak, no pamiątka musi być.
1: Tylko że zainteresowanie było tak duże, że wyprzedały się wszystkie domowe koszulki z numerem 9. Nawet zabrakło samych dziewiątek do nadruku. Nie dało się już zrobić koszulki z nazwiskiem Lewandowskiego.
0: No to już brzmi jak stadionowa panika zakupowa.
1: My też nie jesteśmy przygotowani, Marek, w ogóle. Nie mamy koszulki Lewego.
0: No, można było to przewidzieć. Legenda mówi do widzenia, a kibice chcą mieć kawałek historii na pamiątkę. No normalna rzecz.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Sprawdź to sam, dzięki dał, odkusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
1: Środa jest ciepła i sucha na przeważającym obszarze naszego regionu. Do 21 stopni dzisiaj w Puławach i w Zwoleniu, do tego dużo słońca i słaby wiatr. Wyjątkiem może być dzisiaj powiat lubartowski, dla którego wydano ostrzeżenia przed burzami. Te alerty z IMGW będą ważne od godziny 13 do wieczora.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy planuje urlop we Włoszech, to warto wziąć pod uwagę najnowsze prognozy. Może niekoniecznie o prognozy pogody chodzi. W tym roku kraj może odwiedzić nawet 141 milionów turystów.
0: No to już nie są wakacje, tylko pielgrzymka. No i chyba nie wszędzie da się tak komfortowo przeżyć.
1: No właśnie, mam przykład. Wybrzeże Amalfi, Positano Amalfi, Ravello. No piękne miejsca, ale są coraz bardziej zatłoczone.
0: Czyli Instagram kontra rzeczywistość.
1: No, trochę tak. Zdarzały się już sytuacje, że turyści stali bez ruchu na wąskich, klifowych ścieżkach, bo po prostu nie było jak przejść dalej.
0: No. Czyli normalny korek, tylko z widokiem na morze.
1: Władze próbują regulować ruch nawet systemem parzystych, nieparzystych tablic rejestracyjnych. No.
0: Czyli gdybyśmy mieli studio w Amalfi, to we wtorki i czwartki nie dojechałbym do pracy, bo mam złą końcówkę na tablicy, tak?
1: Właśnie dlatego czasem lepiej zejść z utartych szlaków. No nie myślałam, że to powiem, ale jednak dobrze, że nie mamy studia w Amalfi.
2: Radio Impuls. Reklama. Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: 20 maja w kalendarzu, to środa. Sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Aż trudno w to uwierzyć, ale 80 lat kończy Cher. Amerykańska piosenkarka, producentka, aktorka. Także tego dnia urodził się kompozytor muzyki filmowej Zbigniew Preisner. Komu jeszcze składamy życzenia, Marek?
1: No wszystkim świętującym nie będę tu wymieniał, bo nie ma czasu, bo już za moment nasze wiadomości.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl. Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Po reklamie.
1: Mamy środę, to 20 dzień maja. Już 11 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
3: Noże, siekiera i kij bejsbolowy poszły w ruch podczas brutalnej bójki w Dęblinie. Magdalena Krawczak, od kryminalnej historii zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Czterech mieszkańców powiatu ryckiego zostało tymczasowo aresztowanych po bójce, do której doszło w miniony piątek. Policjanci początkowo otrzymali zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym się na klatce schodowej jednego z bloków. Na miejscu okazało się, że poszkodowanych jest dwóch. Obaj z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. Śledczy ustalili, że wcześniej w innej części miasta doszło również do podpalenia samochodu, a cała sprawa ma związek z konfliktem między grupą mężczyzn. Według policji przyczyną miała być kłótnia o kobietę. Zatrzymani mają od 22 do 41 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a za udział w bójce grozi do 8 lat więzienia. Puławski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża tworzy grupę ochrony ludności i szuka wolontariuszy. Chodzi o osoby, które chcą pomagać mieszkańcom podczas sytuacji kryzysowych i działać na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wolontariusze mają wspierać m.in. akcje informacyjne, edukację mieszkańców oraz działania pomocowe. W planach są też szkolenia z pierwszej pomocy, komunikacji kryzysowej i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Do projektu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, nawet bez doświadczenia. PCK zapewnia przygotowanie i praktyczne ćwiczenia. Zapisy są prowadzone przez formularz internetowy, a o szczegółach doczytacie na facebookowym profilu Polski Czerwony Krzyż Puławy. A wczoraj na placu Chopina w Puławach było tłumnie i kolorowo. Wszystko za sprawą proekologicznej akcji szycia toreb z materiałów z recyklingu, organizowanej w ramach międzynarodowej inicjatywy Morse Bags. W wydarzenie aktywnie włączyło się wielu młodych ludzi, którzy pomagali przy szykowaniu ekologicznych toreb i promowali ideę ponownego wykorzystywania materiałów.
4: Ta akcja jest fajna i potrzebna dlatego, żeby korzystać z toreb wielorazowego użytku, żeby nie zaśmiecać środowiska długoterminowo i długofalowo. Jest to potrzebne, żeby zredukować zanieczyszczenia. To jest właśnie dobre, to jest też oszczędność dużo pieniędzy.
5: Nie używamy reklamówek takich jednorazówek, takich plastikowych, tylko możemy wykorzystać taką torbę wielorazowo na każde zakupy.
6: No i ona jest bezpieczniejsza, bo mniejsze szanse, że się porwie, tak jak ta foliowa, wygodniejsza.
7: Ładniejsza.
8: Wielokrotnego użytku, także...
6: Robione przez wolontariuszy. Tak, wspieramy.
8: Zachęcamy.
3: Dodajmy, że warsztaty szycia toreb odbywają się regularnie we wtorkowe popołudnia w Puławskim Empiku przy ulicy Lubelskiej 25. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: wspólne prace nad analizą rozmieszczenia sił USA w Europie, zapowiada wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla, Polska będzie brała udział w tym procesie, a zmiany nie będą negatywne dla naszego kraju.
9: Na rozmowę z polskimi władzami do Warszawy przyleciał dzisiaj generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
10: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie. Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja, również z sekretarzem Hexetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona.
7: Tak zapewniał kilkanaście minut temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: A przypomnijmy, Stany Zjednoczone zdecydowały o zmniejszeniu z 4 do 3 brygadowych zespołów bojowych w Europie.
7: Na Litwie trwa alarm powietrzny, a powodem jest wykrycie na radarach w pobliżu wschodniej granicy drona.
9: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co w praktyce oznacza ten alarm?
11: Mieszkańcy 4 przygranicznych rejonów oraz stolicy i okolic stolicy otrzymali informację, by udali się do miejsc schronienia. Szczególne polecenie dotyczy personelu placówek oświatowych. Do schronów mają być sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach. Akcją ewakuacyjną objęto też rządzących i parlamentarzystów. W Sejmie rozbrzmiały komunikaty o potrzebie schronienia się posłów z powodu ryzyka ataku powietrznego. Operacja objęła też prezydenta i jego administrację. Rzecznik rządu potwierdził także, że do schronu sprowadzono premier Ingę Ruginienę. Wstrzymane są też operacje na lotnisku w Wilnie. Po wykryciu przez systemy radarowe drona nadlatującego z Białorusi na Litwie podrwano myśliwce pełniące natowską misję Baltic Air Policing.
3: Po godzinie 11 mamy już 18 stopni w Puławach i w Kurowie. Czekamy na słoneczne popołudnie i wzrost temperatury o jeszcze 3 oczka. Synoptycy mówią, że wiatr dziś nie przyspieszy, pozostanie słaby, a deszczowe chmury na razie będą się trzymały z daleka.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
1: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Nowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
3: Synoptycy mówią, że w przeważającej części naszego regionu nie będzie dziś pogodowych niespodzianek. W Puławach i w Kazimierzu Dolnym do 21 stopni, dużo słońca i mało wiatru. Tylko w powiecie lubartowskim mogą się dzisiaj zdarzyć burze. Alert IMGW będzie ważny do 20, a jutro już w całym regionie pogoda może być zmienna. W prognozach na czwartek zarówno słońce, jak i deszcz.
4: Słuchasz, radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie.
11: Jest środa, 20 maja, minęło południe. W Radiu Impuls zapraszam na wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Już dziś w Puławach zostaną wręczone nagrody prezydenta miasta za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, mówi Kamil Wąsik z puławskiego ratusza.
13: To coroczne wydarzenie, poprzez które władze naszego miasta chcą wyróżnić osoby odznaczające się aktywnością i wrażliwością, które poświęcają swój czas na działalność społeczną. Osoby te podejmują różne inicjatywy na rzecz dzieci, osób starszych, osób w kryzysie, a także zwierząt i środowiska. Prezentują postawy obywatelskie, które stanowią wzór dla całej naszej społeczności i które należy promować.
12: Dzisiejsza gala odbędzie się w sali widowiskowej Domu Chemika, a rozpocznie się o godzinie 17. Po części oficjalnej przewidziano koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód. Wstęp na dzisiejsze wydarzenie w Puławskim Ośrodku Kultury jest wolny. A bursztynowy miód, wosk i inne efekty pracy pszczół będą tematem festiwalu pszczelarskiego, jaki odbędzie się 14 czerwca w Zarzeczu. Wydarzenie szykuje koło gospodyń wiejskich Kochaneczki w Kochanowie, a zapowiada m.in. warsztaty tworzenia świec z wosku czy pokazy dawnych uli i narzędzi pszczelarskich, mówi Izabela Andryszczyk.
14: Podczas naszego festiwalu na przykład uda nam się na pewno postawić takie małe domki dla pszczół murarek. Pokażemy je. Powiemy o tym, jak zrobić taki domek dla pszczół murarek, bo one w naszych ogrodach naprawdę chętnie bytują. W sadach, w ogrodach czy drewnianych domach mieszkają. Więc zrobić im taki domek, wiedzieć jak to zrobić, bo to też nie jest tak, że to sobie postawimy, tylko żeby robić już coś dobrze. I o tym też będziemy właśnie mówić.
12: O czerwcowym festiwalu w Zarzeczu będziemy jeszcze przypominać, a dzisiejszy Światowy Dzień Pszczół to jeden z pretekstów, dla których już w tę niedzielę w okolicy Puław odbędzie się wycieczka śladami owadów i zapylaczy. Uczestnicy wspólnie ze specjalistką Ewą Rauner-Bułczyńską będą obserwować owady żyjące w okolicach rzeki Kurówki. Poznają ciekawostki dotyczące zapylaczy i dowiedzą się, jak wspierać miejską przyrodę. Organizatorzy podkreślają, że wycieczka jest przeznaczona dla wszystkich, zarówno pasjonatów przyrody, jak też osób, które dopiero zaczynają interesować się światem owadów. Wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą pod hasłem Ciekawostki entomologiczne Puław organizuje Zarząd Dróg Miejskich i prowadzi już zapisy. O szczegółach doczytacie na stronie Puławskiego Urzędu Miasta. Niedzielna wycieczka rozpocznie się od zbiórki pod ratuszem o godzinie 10. Później przez 3-4 godziny uczestnicy przejdą pieszo od stacji Puławy Chemia do stawów po kopalni piachu na osiedlu Wólka Profecka. Dlatego warto wziąć odpowiednie ubranie. Region na razie za nami, a teraz Tomasz Staniszewski sprawdzi doniesienia z kraju i zagranicy.
15: W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć. Tak zapewnia wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapaść mają decyzję, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Michał Radkowski, który był na konferencji szefa MON-u, Michale, minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta jego pewność?
16: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
17: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
16: Bo dziś jeszcze generał Mahoney, z którym spotkał się minister obrony, będzie uczestniczyć w rozmowach z ludźmi prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sprzed siedziby MON, Michał Radkowski.
15: 25 minut trwał alarm powietrzny w Wilnie, ale ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Olickiego. Powodem wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na Litwie?
18: Do baz powróciły już natowskie myśliwce podrywane w związku z zagrożeniem powietrznym. Po półgodzinnej przerwie działanie wznowiło też lotnisko w Wilnie. Ruszyły także wstrzymane pociągi, ale mają opóźnienia. Mieszkańcy stolicy otrzymali komunikaty o odwołaniu czerwonego alarmu. Wcześniej wiele osób zareagowało na rozesłane alerty, chroniąc się między innymi w piwnicach. W miejsca schronienia udali się też prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści. Teraz komunikat wydała policja, która informuje, że nie ma doniesień, by jakikolwiek dron rozbił się na litewskim terytorium.
11: Mamy ciepłą i słoneczną środę. Na termometrach 19 stopni Celsjusza, na barometrach delikatnie powyżej 1000 hektopaskali. W części

Dzień 20 maja zarezerwowany jest dla małych bzykaczków, czyli dla pszczół, bo to właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły. Bez zapylaczy nie ma przyszłości. Trzeba pamiętać, że co trzeci kęs naszego jedzenia istnieje dzięki pszczołom i pylaczom. Ten Światowy Dzień obchodzony dzisiaj to globalny pomysł ONZ, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat krytycznego znaczenia pszczół dla naszego przetrwania. Ponad 75% światowych upraw żywnościowych i 90% dzikich roślin kwitnących zależy od zapylania przez pszczoły i inne organizmy, dlatego tak ważne są w naszym ekosystemie. Mają bardzo szybkie skrzydła. Podczas lotu pszczoła wykonuje od 350 do nawet 450 uderzeń skrzydełkami na sekundę, co pozwala jej osiągnąć prędkość do 25 km na godzinę. Co ciekawe, pszczoły oczywiście są bardzo pracowite i aby powstał 1 kg miodu, zaznaczam, taki 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4 miliony kwiatów.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Kastorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
15: Dzisiaj w naszym regionie dużo słońca i temperatura nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Maksymalnie będziemy mieli na termometrach 21. Niebo prawie bezchmurne, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i wieje słaby wiatr nawet w porywach. Czy będą u nas burze i deszcz, który to zapowiadają synoptycy w naszym województwie? No raczej nie, bo to chodzi o północną część województwa i tą bardziej skrajną wschodnią, ale późnym popołudniem i wczesnym wieczorem gdzieniegdzie mogą pojawić się małe przelotne opady, choć nie muszą.
16: Słuchasz Radia Impuls.

Pod hasłem "Twoje zdjęcia mogą ocalić historię Poniatowa" szuka wspomnień mieszkańców. Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Poniatowej zaprasza wszystkich mieszkańców do tego wspólnego tworzenia wyjątkowej kolekcji, a to wszystko z okazji rocznicy nadania praw miejskich oraz jubileuszu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ogłaszana jest wielka zbiórka archiwalnych fotografii. Jeśli macie w swoim albumie zdjęcia dawnej Poniatowej albo wasi bliscy uwiecznili budowę na przykład miasta, pracę w zakładach czy takie zwykłe codzienne życie na fabrycznym osiedlu, no to podzielcie się. Zbierane są zdjęcia architektury i ulic Poniatowej, fotografie dokumentujące rozwój przemysłu, sceny z życia, uroczystości i wydarzeń różnych lokalnych. Oryginały zdjęć zostaną zeskanowane i oczywiście zwrócone właścicielom w nienaruszonym stanie, a same fotografie, zdjęcia można przynosić do końca maja do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej przy ulicy Fabrycznej 1.

0: Już w najbliższą niedzielę, 24 maja, Lublin stanie się olimpijską areną. Kilkudziesięciu polskich medalistów będzie na wyciągnięcie ręki, a to wszystko za sprawą 27 pikniku olimpijskiego, który po raz kolejny będzie łączył pokolenia, no i oczywiście pozwoli poczuć ducha fair play. Na uczestników czeka mnóstwo fantastycznych dyscyplin sportowych, ale także i okazja do osobistego spotkania z legendami sportu. Głównym punktem programu będzie obecność właśnie prawie 60 polskich medalistów olimpijskich. Sportowcy będą obecni przez cały czas trwania pikniku, no i będzie można oczywiście przyjść, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i podpytać, jak trenować, by zostać olimpijczykiem. Organizatorzy przygotowali ponad 25 różnorodnych stref aktywności. Uczestnicy będą mogli poznać zarówno i te klasyczne dyscypliny olimpijskie, jak i sporty wodne. Będą sporty walki, czy na przykład gry terenowe. Na terenie całego wydarzenia między innymi pojawi się na przykład mobilny basen o pojemności 10 tysięcy litrów, w którym będzie można spróbować swoich sił na deskach oraz kajakach. Ponadto będzie można wsiąść do prawdziwego szybowca, przetestować tor bobslejowy, czy na przykład poznać tajniki modelarstwa lotniczego. A gdzie to wszystko? A to wszystko na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, bo rzeczywiście piknik zapowiada się bardzo interesująco i fantastycznie, z bardzo bogatym programem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czyki dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: Smith & Tell kończy nam tę pierwszą popołudniową godzinę z nagraniem Year of the Young. Za chwilę będzie krótki blok reklamowy i punktualnie o 13 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Po reklamie.
0: Mamy środę, 20 dzień maja i godzinę 13. Zapraszam w Radiu Impuls na najnowsze wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. W gminie Karczmiska trwają konsultacje społeczne dotyczące planu ogólnego dla gminy z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt tego, jak będą rozwijać się Karczmiska, znajduje się w Urzędzie Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Własne uwagi do zawartych tam planów można zgłaszać do 12 czerwca. W ramach konsultacji zaplanowano także spotkanie otwarte dla mieszkańców. Odbędzie się ono 2 czerwca o godzinie 16 w siedzibie Urzędu Gminy. Przewidziano również 2 dyżury projektanta. 28 maja między 16 a 18 oraz 2 czerwca od 17.30 do 19. Tymczasem mieszkańcy Puław już od dziś mogą proponować, co warto zmienić albo zapoczątkować w ich mieście. Ruszył nabór projektów do nowej edycji budżetu obywatelskiego. O czym trzeba pamiętać, szykując zgłoszenie?
15: Do tego musimy dołączyć skan albo zdjęcie listy podpisów osób popierających projekt. A oprócz tego do projektu możemy dodać dodatkowe załączniki. Mogą to być zdjęcia, wizualizacje czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty.
5: Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza dodaje, że wnioski można składać na 2 sposoby. Służy do tego wirtualna platforma pod adresem puławybudżetobywatelski.pl, ale Urząd Miasta przyjmuje też papierowe wnioski. Wszyscy pomysłodawcy mają 3 tygodnie na przekazywanie swoich propozycji. A teraz wracamy do tematu dnia. Dzisiaj, 20 maja, obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. To dobry moment, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wiele im zawdzięczamy i że każdy z nas może je wspierać. Te pracowite owady często zmagają się z trudną pogodą i brakiem wody, mówi Michał Kowalczyk z KGW z Kochanowa.
16: Już kolejny rok mamy suszę. Tych zbiorników takich dzikich, naturalnych, wodnych jest coraz mniej. Kwestia nawet, że w tych rowach melioracyjnych nie ma tej wody. Więc taki ukłon, taki gest w stronę tych zapylaczy. A mamy tam przecież i czmiele, mamy pszczoły murarki. Tych owadów jest naprawdę sporo. Nasza egzystencja na tym świecie nie byłaby bez nich możliwa, bez zapylania roślin, bez takiej ich ciężkiej pracy.
5: Żeby pomóc pszczołom latem, każdy może wystawić w plenerze poidełko dla owadów. Wystarczy napełnić wodą nieduży pojemnik i włożyć do niego kamyki, patyczek albo gałązkę. Coś, co pomoże przysiąść owadom i nie pozwoli im się zatopić. A jak jeszcze pomóc zapylaczom? Na przykład sadząc rośliny miododajne i ograniczając stosowanie środków chemicznych w ogrodach. Na razie tyle z regionu, a teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Bogdan Zalewski.
17: Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej trafili do aresztu. Krzysztof Zasada.
18: Prowadzili bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić przeszkolenie strzeleckie oraz z taktyki pola walki, co według śledczych stanowiło przygotowanie do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Oprócz tego angażowali się w prorosyjską działalność propagandową i dezinformacyjną. Organizowali też zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska.
17: A co więcej wiadomo o tych zatrzymanych?
18: Oni mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami działającej w całej Polsce organizacji paramilitarnej. Nie przyznali się do zarzutów, złożyli natomiast wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury białostocki sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.
17: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Tak relacje między Polską i Węgrami przedstawił premier Donald Tusk po rozmowach w Warszawie z nowym szefem węgierskiego rządu Peterem Madziarem. Jakub Rybski. O czym dziś rozmawiali Tusk i Madziar?
19: Przede wszystkim o relacjach polsko-węgierskich. Donald Tusk mówił, że Węgry i Polska zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich będą działać wspólnie. Z kolei premier Węgier Peter Madziar zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej.
20: Mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
19: Powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że Polska będzie gotowa do współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i uniezależnienie się tego kraju od rosyjskich surowców. Premier Donald Tusk dodał, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
17: Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Na Placu Zamkowym ogólnopolska manifestacja Solidarności. Michał Radkowski.
21: A w tej chwili Plac Zamkowy wypełniony jest po brzegi związkowcami. Widać to choćby po biało-czerwonych flagach, które nad nimi powiewają. To flagi z logiem Solidarności i nazwami miejscowości. Walczyć tutaj przyjechali przeciw zwolnieniom grupowym i Zielonemu Ładowi z Placu Zamkowego. Mają w planach przejść pod Sejm, to im zajmie kilka godzin i z Placu Zamkowego, bardzo głośnego, Michał Radkowski.
0: Na niebie prawie brak chmur, na termometrach do 20 stopni Celsjusza, a to nie wszystko jeszcze, co przygotowała dla nas pogoda. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, a w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie do 21. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście jest dzisiaj słaby i jedynie późnym popołudniem i wieczorem może gdzieś pojawić się trochę kropli deszczu, ale nie musi, bo większość tych silnych i mocnych opadów, przed którymi ostrzegają synoptycy, pojawi się na północy naszego regionu oraz na wschodzie. A po godzinie 13 zaproszę Was na fascynujące spotkanie podróżnicze dla młodzieży pod tytułem Fascynująca Japonia oraz opowiem, gdzie do szkoły po podstawówce ruszyła bowiem rekrutacja w Lublinie. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Zapraszam na środowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Dawno nic nie mówiliśmy o pani Magdzie Gessler. Przyznam szczerze, że mam takie ambiwalentne podejście do tej pani. Mogę ją oglądać, ale za nią nie przepadam. Trochę szkoda mi ludzi, którzy biorą udział w tych kuchennych rewolucjach, bo niestety program jest w dużej mierze reżyserowany. No ale z drugiej strony trzeba przyznać, że karierę potrafi robić, no i gotować też, co nieco pewnie umie. Ale tak zupełnie na poważnie, ta nasza kreatorka smaku i stylu może się pochwalić wyjątkowo barwnym życiorysem, który obfituje w niesamowite przygody i zaskakujące zbiegi okoliczności, tak trzeba to powiedzieć, których nikt by nie przewidział. No i za taki uznać można fakt, że pani Magda została właśnie bohaterką oficjalnego konta demokratów śledzonego przez prawie 6 milionów osób. Mowa tu o TikToku, gdzie, uwaga, użyto intro do kuchennych rewolucji, w którym pani Magda steruje lewitującymi w powietrzu nożami. Pewnie kojarzycie. Niżej można przeczytać podpis nawiązujący do zbliżających się po prostu wyborów śródokresowych, które odbywają się zawsze w połowie kadencji prezydenta. No i pytanie teraz, czy pani Magda o tym wiedziała, a czy sam ten filmik pojawił się od tak sobie, czy jednak ktoś zapytał o zgodę. Jak można było łatwo przewidzieć, w sekcji komentarzy uaktywnili się przede wszystkim Polacy. No i oczywiście rozgorzała dyskusja. Tak czy siak, nieważne jak mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili wizerunku, a tego chyba nie zrobili.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Ciepło, nawet bardzo ciepło w porównaniu do ostatnich kilku dni, choć już mieliśmy w tym roku taki jeden dość solidnie ciepły, a nawet może dwa dni. Na razie na termometrach w okolicach 20 stopni Celsjusza, maksymalnie dziś zobaczymy 21, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, więc to ciśnienie wygląda naprawdę przyzwoicie, bo ani za wysokie, ani za niskie. Jeśli chodzi o wiatr, ten dzisiaj jest słaby, przyzwoity, no i bez opadów deszczu, przynajmniej w tej części regionu, choć wcześniej synoptycy zauważyli, że może troszkę ten deszcz zahaczyć tutaj o ten zachodni region naszego województwa lubelskiego, bo o nim mówię, ale jednak największe opady deszczu, burze, a nawet grad może się pojawić na północy województwa i na wschodzie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Japonia fascynuje nas od lat. To dla Polaków bardzo egzotyczny kraj o wielu różnych dziwnych zwyczajach i obowiązkach, a także i prawach. Dlatego też czym prędzej powinniśmy sobie zaznaczyć w kalendarzu, szczególnie jeżeli jesteśmy młodym człowiekiem, tę datę. 29 maja i godzina 11 to spotkanie podróżnicze właśnie dla młodzieży, ale myślę, że i nie tylko, pod tytułem Fascynująca Japonia. Opowiadaczem o Japonii będzie Dariusz Stępień. Tu zaproszeni są uczniowie klas 6 i 8 szkół podstawowych wraz z opiekunami na spotkanie z panem Dariuszem, który zabierze was w niezwykłą podróż po Japonii. Podróżnik opowie między innymi właśnie i o japońskiej kulturze, i o zwyczajach, i o ciekawostkach dotyczących samej stolicy kraju, czyli Tokio, i o kotach oczywiście, które są kochane przez Japończyków. A pan Dariusz Stępień, przypomnę, to geograf, dziennikarz, podróżnik i autor książki pod tytułem Trzy światy, zapiski z podróży po Sri Lance, Mongolii i Japonii. Wcześniej grupy zorganizowane powinny się zapisać i dzwonić do Mediateki, a wszystko to odbędzie się w przyszły piątek 29 maja o godzinie 11 w Mediatece, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko zaplanować.

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie, już wszyscy myślą o wakacjach, ale jeszcze trzeba zakończyć ten rok szkolny, jeszcze trzeba poprawić oceny. Niektórzy muszą zdać egzaminy i w szkole, z której odchodzą, i do szkoły, do której chcą się dostać. No bo właśnie także i w tym czasie co roku rusza rekrutacja. W Lublinie właśnie ruszyła, gdzie do szkoły po podstawówce, być może wiele osób z Was właśnie będzie się wybierało do Lublina. Ponad 5100 miejsc czeka. Ta rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto właśnie już wystartowała. No a dokładnie na absolwentki, absolwentów szkół podstawowych czeka łącznie 5121 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach pierwszego stopnia. I teraz tak, w nowym roku szkolnym 26-27 lubelskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały oczywiście określoną liczbę miejsc. Licea ogólnokształcące to ponad 3000 miejsc, 3043 dokładnie. Jeśli chodzi o technika, to 1694 miejsca i branżowe szkoły pierwszego stopnia to 384 miejsca. Zatem czas wybierać, czas sprawdzać, gdzie i kiedy można składać dokumenty, bo nie warto zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: to Meghan Trainor i nagranie zatytułowane Better When I'm Dancing. Za chwilę będzie godzina 14, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
0: Jest godzina 14, mamy 20 dzień maja, środę. Zapraszam na najnowsze informacje w Radiu Impuls.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 33-latek, który zaatakował policjantów z Lubartowa. Do zatrzymania doszło w miniony weekend w Kamionce. Mężczyzna kierował autem po pijanemu, a jazda wężykiem zwróciła uwagę policyjnego patrolu. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, nie wykonywał poleceń, wyzywał mundurowych, a nawet zaatakował ich fizycznie. Został obezwładniony i przewieziony do aresztu. Wkrótce okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i że był osobą poszukiwaną. Tymczasem w powiecie zwoleńskim rozwija się kształcenie przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Starostwo pozyskało prawie 92 tysiące złotych dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie klasy o profilu mundurowym działającej w ELO imienia Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Pieniądze pomogą zdobyć potrzebny sprzęt i wyposażenie dla uczniów. Klasa mundurowa przygotowuje do służby w Policji i Straży Granicznej, a program obejmuje 170 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. A teraz trwa już nabór na nowy rok szkolny. Uczniowie kończący szkołę podstawową mogą zgłaszać chęć nauki w klasie mundurowej w Zwoleńskim Liceum do 27 maja. A już dziś prezydent Puław ponownie doceni tych, którzy z zaangażowaniem działają na rzecz lokalnej społeczności. Jak będzie wyglądało wręczenie dorocznych nagród, zdradza Kamil Wąsik z Puławskiego Urzędu Miasta.
6: Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku oraz Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Uroczystość uświetni koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód. Zosia Karbowiak jest wokalistką, kompozytorką i producentką, która swoją muzyką oraz pozytywną energią podbiła serca słuchaczy. Sama pisze teksty, gra na wielu instrumentach, a także aranżuje utwory, tworząc je z serca i pasji. A towarzyszący jej zespół Miód tworzą członkowie jej rodziny i przyjaciele.
5: Zosia Karbowiak zaprezentuje autorskie utwory i nowe aranżacje znanych przebojów. Dzisiejsza gala w Domu Chemika rozpocznie się o godzinie 17, a wstęp będzie wolny. A o tej samej porze, ale w Ryckim Pałacu przy ulicy Warszawskiej, rozpocznie się spotkanie autorskie Małgorzaty Łuszkiewicz. Będzie poświęcone jej najnowszej książce pod tytułem Legendy Ryckie. To zbiór opowiadań stworzonych na podstawie lokalnych historii i przekazów zebranych wśród mieszkańców. Publikacja zainteresuje więc tych, którzy chcą poznać rodzime tradycje i opowieści. Na razie tyle z regionu. Przed nami wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski o antyrządowej demonstracji w Warszawie.
7: Przez Warszawę przechodzą tysiące związkowców Solidarności. Protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Chcą w tej sprawie referendum. Ale to nie jedyny postulat, z którymi zjechali z całej Polski do stolicy. Przenosimy się tam teraz. Wśród protestujących wciąż jest nasz reporter Michał Radkowski.
8: Wielokrotnie słyszałem rytualne przy okazji takich demonstracji Solidarności okrzyki "Tu jest Polska". Były też okrzyki "Precz z Zielonym Ładem". Są tutaj różne grupy zawodowe, bo są pracownicy elektrowni, kopalni, hut, nauczyciele, pielęgniarki, rolnicy. Wszystkich ich łączy niechęć do rządu.
9: Co się dzieje w Polsce z tym rządem? Brak pracy dla młodych, podwyżki cen wszystkiego, energii, produkcji rolnej, nie ma zbytu, ceny są nieopłacalne.
10: Ja prowadzę firmę i co miesiąc mam wyższe składki ZUS-owskie. Tak samo z tym KSeF, co zrobili, to ja mam większe kłopoty teraz, jak normalnie wydrukowywałem faktury, bo musiałem zatrudnić księgową.
8: Wielu protestujących przyznaje mi, że nie wierzę, że ten marsz cokolwiek zmieni, ale ci, którzy tu są, chcą po prostu wykrzyczeć swoje niezadowolenie.
7: Bardzo serio traktuje deklarację naszego najbliższego sojusznika w sprawie korekty strategicznej. W taki sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Pentagonu o reorganizacji kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dzisiaj, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce, choć amerykańskie działania mogą spowodować opóźnienie rozmieszczenia sił w naszym kraju. Jakub Rybski.
11: Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt nie może być zaskoczony decyzją Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie od dawna uprzedzali, że będą korygowali obecność swoich żołnierzy w Europie.
12: Komuś to się może podobać, komuś nie, ale to stanowisko było dość czytelne od samego początku tej kadencji prezydenta Trumpa i trzeba umieć sobie z tym radzić.
11: Według szefa polskiego rządu Waszyngton zadeklarował, że Polska będzie traktowana, tu cytat, tak jak na to zasługuje. Premier zaznaczył, że nasz kraj jest najbardziej zaangażowany w inwestowanie w zbrojenia.
12: Ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
11: Dodał premier Donald Tusk.
7: Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Minister energii zatwierdził nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 50 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł. 97 groszy za litr.
0: Dużo słońca, mało chmur i całkiem przyjemna temperatura do 21 stopni Celsjusza, choć odczuwalna może być nawet odrobinę wyższa, bo mamy słaby wiatr, ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali, biometr neutralny i bez opadów deszczu. Naprawdę ładne popołudnie. Do godziny 15 przypomnę Wam o rajdzie pieszym do Bochotnicy oraz o uroczystości wręczenia nagrody prezydenta miasta w Puławach za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i koncert, który odbędzie się dzisiaj do 17.

Czy makaron jest tuczący? Oto jest pytanie, które spędza powiekom sen tym, którzy chcą się odchudzić, a lubią jeść makarony. No i oczywiście zdania są podzielone, bo wszystko zależy od tego, czy będziemy jedli sam makaron, czy polejemy sobie go masełkiem, czy pojawi się jeszcze jakiś inny tłuszcz, a może coś słodkiego. No i wówczas oczywiście taki makaron nie jest już samym makaronem, tylko daniem z makaronem albo makaron z czymś tam. No i wówczas oczywiście ta kaloryczność i jego porcja jest już zupełnie inną wartością niż zjedlibyśmy sobie sam zwykły makaron i na przykład jeszcze gdyby był żytni albo jakiś taki jeszcze zdrowszy, no to wówczas oczywiście jest to zupełnie inna sytuacja. Ale co ciekawe, średnia porcja makaronu podobno jest o 480% większa niż zalecana przez dietetyków. Zatem jeżeli dostajemy zwykłą porcję makaronu gdzieś w restauracji albo nawet u babci w domu i wydaje nam się, że jest ona za mała, to tak naprawdę jest ona właśnie dużo za duża. Więc jedzcie makaron, bo jest smaczny i czasem zdrowy, tylko pod warunkiem, że nie zalewacie go tłuszczem, cukrem i co tam jeszcze można znaleźć w kuchni.

0: Reklama.
1: Szkółka Roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
0: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
16: Wiadomo, że

4 sztuki na kartę oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane

0: decyzja, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Dziś każdy, kto śpiewa piosenkę "Podaruj mi trochę słońca", zostanie obdarowany, bo tego słońca dzisiaj rzeczywiście nie brakuje od samego rana i w dalszym ciągu możemy się nim cieszyć, choć już po południu to zachmurzenie z małego i z nieba prawie bezchmurnego może zamienić się w zachmurzenie umiarkowane, co nie znaczy, że temperatura spadnie, pojawi się deszcz albo zacznie wiać silny wiatr. Temperatura do 21 stopni Celsjusza, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali obecnie.
3: Słuchasz Radia Im.

0: To już dzisiaj o godzinie 17:00 prezydent miasta Puławy Paweł Maj zaprasza na koncert Zosi Karbowiak z zespołem Miód, a koncert sam uświetni oczywiście uroczystość wręczenia nagrody prezydenta miasta za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wszystko odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:00 w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Dodam tylko, że jeszcze Zosia Karbowiak jest wokalistką, kompozytorką i producentką, która swoją muzyką i taką naprawdę pozytywną energią już podbiła sporo serc słuchaczy. Sama pisze teksty, gra na wielu instrumentach, zatem warto wybrać się nie tylko z tego powodu, ale również chociażby z okazji, aby poznać tych, którzy otrzymają nagrody od prezydenta miasta Puławy Pawła Maja. Godzina 17:00, wstęp na to przedstawienie, na ten koncert, a także na to wydarzenie jest wolny. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Niezniszczalna i jak zawsze z przyjemnością wracam do piosenek Cyndi Lauper. Na koniec tej godziny to piosenka Hey Now, a za chwilę będzie godzina 15 i zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.

0: reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 15, słuchacie Radia Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na wiadomości.
6: Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku na trasie S12 między Puławami a Radomiem, który miał miejsce we wtorek. Śledczy potwierdzili, że przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej pęknięcie opony w ciężarówce jadącej w kierunku Puław. W wyniku tego pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z busem. Ustalono również, że w zdarzeniu brał udział trzeci pojazd, który został uszkodzony przez elementy ciężarówki. Na miejscu zginął 50-letni kierowca busa, mieszkaniec powiatu lubartowskiego. Kierowca ciężarówki, 62-latek z województwa łódzkiego, nie odniósł obrażeń. Sprawę pod nadzorem prokuratury wyjaśnia policja. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz kolejny temat. W Końskowoli pojawiły się nowe możliwości oddawania używanej odzieży. Na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawiono 4 dodatkowe pojemniki na tekstylia. Pojemniki są dostępne w godzinach pracy PSZOK, czyli od 8 do 16. Można do nich wrzucać czyste i niezniszczone ubrania, akcesoria oraz tekstylia domowe, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jednocześnie przypomina się, że odzież mocno zużytą, zniszczoną lub zabrudzoną należy oddawać bezpośrednio do PSZOK, ponieważ kontenery nie są przeznaczone na tego typu odpady. Tymczasem na Puławskim Placu Chopina odbyło się proekologiczne wydarzenie w ramach międzynarodowej akcji Morsbacks, polegającej na szyciu toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. O kulisach inicjatywy mówiły Anna Krykora oraz Monika Krawecka z kawiarenki artystycznej działającej w puławskim Empiku.
7: Największa radość jest taka, że w zasadzie tak, no gdzieś kawałek starego materiału, uszyjemy siatkę i jak się komuś podaruje i widać taką radość w oczach obdarowanego, że to świetne, to największa satysfakcja. Zachęcamy wszystkich, którzy mają zaległe jakieś materiały niepotrzebne, żeby nam to przynieśli. To my to wykorzystamy. Zachęcamy też, żeby się przyszli, przejrzeli, jak to robimy, w jaki sposób. I żeby sami zaczęli po prostu nie wyrzucać, tylko spożytkować. Dać drugie życie, tak.
6: Dodajmy, że warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy ulicy Lubelskiej 25. Z kolei w Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zgromadziło dzieci, rodziny oraz społeczność związaną z fundacją. Organizatorzy podkreślali znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji oraz budowania przestrzeni, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i ważne.
8: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby. I no przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
6: Mówiła siostra Anuarita Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. I to już wszystkie informacje z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
0: Przegrupowanie sił USA nie wpłynie na plany obronne NATO, zapewnia w Brukseli szef sojuszu Mark Rutte. Wiemy, że nastąpi dostosowanie, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skoncentrować się na przykład na Azji. Będzie to realizowane stopniowo, w sposób ustrukturyzowany, o czym wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grinkiewicza. Jeśli chodzi o zapowiedź dotyczącą 4-5 tysięcy żołnierzy, to siły rotacyjne nie mają wpływu na plany obronne NATO, zapewnia Rutte. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że decyzja o zmniejszonym zaangażowaniu Amerykanów w Europie doprowadziła jedynie do opóźnienia rozmieszczenia sił USA w naszym kraju. To drugi i ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Przy naszej wschodniej granicy testowane są systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się Dominik Smaga.
9: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał tydzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
0: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny. O 17:00 w Sosnowcu zagrają mecz z Serbią. Pamiętamy, że to kolejny rok współpracy naszych zawodników z trenerem Nikolą Grbiciem. Ten wymagający perfekcjonista potrafi też zadbać o rozwój swoich podopiecznych.
10: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
0: Przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak.
5: W pogodzie bez zmian, wysoka temperatura jak na dzień dzisiejszy w porównaniu do dnia wczorajszego czy przedwczorajszego. Wysoka, tak, bo to jest już 21 stopni Celsjusza, a w niektórych miejscach, jak jest gdzieś coś nasłonecznione, to ten termometr wariuje rzeczywiście, ale ta temperatura, którą wam podaję, to temperatura w cieniu. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, słaby wiatr i bez opadów. Jakie tematy pojawią się do godziny 16 w naszym popołudniowym spotkaniu, między innymi co dalej z drogą przy ulicy Podgórze w miejscowości Brzuza oraz opowiem o 25 majówce z panem Prusem w Dałęczowie. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Fani Johna Travolty pewnie już o tym wiedzą, a ci, którzy lubią Johna Travolty, ale niespecjalnie śledzą jego karierę, myślę, że powinni także się dowiedzieć, bowiem to jeden z najbardziej znanych amerykańskich aktorów i podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes 15 maja, więc zaledwie kilka dni temu tego roku, ma się rozumieć, artysta odebrał wyjątkowe wyróżnienie, to honorowa Złota Palma. Nie jest jeszcze jakoś bardzo stary, żeby dostawał takie podsumowanie za swoją działalność i karierę, ale jednak to honorowa Złota Palma. W uzasadnieniu dla nagrody, co ciekawe, organizatorzy festiwalu podali, że John Travolta kształtował popkulturę, rozjaśniał ekrany i pozostawił po sobie jedne z najbardziej kultowych scen w historii kina. I wiecie co? Powiem wam, że gdybym był aktorem, to chciałbym dostać taką nagrodę z takim uzasadnieniem, a nie jakieś tam Oscary.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Doszły mnie słuchy, że rozpoczął się sezon urlopowy, że niektórzy już wykorzystują swoje wakacyjne urlopy po to, żeby później na przykład jeszcze wykombinować sobie jakiś krótki wyjazd. I to jest coś, co lubię, jak najwcześniej pojechać na zaplanowane wakacje, po to, by później jeszcze mieć czas na ewentualne spontany. No bo gdy zaplanujemy sobie wakacje na późniejszy termin, choć tacy też są i lubią na przykład jeździć we wrześniu, no to z tymi spontanami przed tym wyjazdem głównym jest trochę trudniej. Teraz będzie łatwiej, bo i pogoda sprzyja. Ja może nie na jakieś dalekie, długie spontany, ale warto wybrać się gdzieś na spacer. 21 stopni na termometrze i lekko powyżej 1000 hektopaskali na barometrach, bez opadów. Ładne słońce. Zapraszam w takim razie do spacerów.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Mieszkańcy miejscowości Brzuza, szczególnie ci, którzy mieszkają przy ulicy Podgórze, mogą odetchnąć z ulgą, bowiem samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego na dalszą część budowy tej drogi gminnej. To już będzie właśnie drugi etap inwestycji, no i taka kontynuacja tych prac, dzięki którym będzie można później spokojniej, łatwiej i bezpieczniej dotrzeć do posesji, ale też do pobliskich pól. Powstanie blisko 400 metrów nowej drogi. W końcu pojawi się podbudowa, asfaltowa nawierzchnia, pobocze oraz zjazdy. No te prace mają być wykonane jeszcze w tym roku, zatem warto się uzbroić w cierpliwość.

0: W Nałęczowie w najbliższy weekend, a dokładnie w niedzielę 24 maja, szykuje nam się 25. majówka z panem Prusem. Co będzie się działo? Od godziny 10 w Muzeum Bolesława Prusa, tam sala wystaw i scena przy muzeum, będą muzealne opowieści, będzie spotkanie z Marcinem Fedorowiczem, autorem przewodnika po Lublinie Bolesława Prusa. Będzie również tradycyjny spacer Bolesława Prusa i Oktawii Głowackiej po Nałęczowie z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej w Sadurkach oraz grup rekonstrukcyjnych. Będzie również spektakl Teatru Młodzi duchem z Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Będzie koncert zespołu Poezja i będzie jeszcze kilka innych atrakcji, na przykład w Parku Zdrojowym. Tam odbędą się te atrakcje od godziny 12, natomiast w Muzeum Bolesława Prusa od godziny 10. Cały dzień można i to popołudnie już bardziej zaplanować sobie w Nałęczowie, jeżeli chcecie spotkać się z Prusem i panem Żeromskim.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
14: Po reklamie.

0: W Radiu Impuls dochodzi powoli godzina 16, punktualnie o 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławygrupkaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Puławach ruszyli na ratunek kobiecie, która straciła przytomność na ulicy Kilińskiego. W trakcie codziennej pracy zauważyli, jak upada na chodnik i natychmiast przerwali swoje obowiązki, by udzielić jej pomocy. Mężczyźni najpierw zabezpieczyli poszkodowaną i ułożyli ją w pozycji bezpiecznej. Gdy kobieta przestała oddychać, rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu ratowników medycznych. No, dodajmy, że to już kolejna sytuacja w Puławach, gdy pracownicy miejskich służb pokazali, że w kryzysowej chwili najważniejsza jest szybka pomoc drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy Puław mogą już zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. To okazja, by zaproponować nowe inwestycje, wydarzenia albo zmiany, które mogłyby pojawić się w mieście. Jak podkreśla Kamil Wąsik z puławskiego ratusza, projekty można składać nie tylko przez internet, ale również w tradycyjnej formie papierowej.
9: Drugi sposób zgłaszania projektu to wypełnienie papierowego formularza i złożenie go wraz z listą podpisów w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu. To są takie szklane drzwi na lewo w głównym holu na parterze urzędu. Do takiego papierowego projektu również możemy dołączyć dodatkowe zdjęcia, opisy i serdecznie zachęcamy. Tak naprawdę to, czy wybierzemy elektroniczny czy tradycyjny sposób składania projektu, nie ma większego znaczenia, bo też te projekty, które Państwo będziecie składali drogą papierową, i tak później zostaną wprowadzone przez nas, przeze mnie do systemu elektronicznego.
8: Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym wykorzystania koni w działaniach wojskowych. O szczegółach mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
10: Szkolenie miało przede wszystkim praktyczny charakter i koncentrowało się na planowaniu oraz prowadzeniu patroli konnych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Żołnierze doskonalili nawigację z wykorzystaniem mapy, busoli i urządzeń elektronicznych, jazdę w trudnym terenie, utrzymywanie łączności radiowej oraz współpracę w sekcji konnej. Szkolenie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz do porównania rozwiązań wykorzystywanych w poszczególnych formacjach w zakresie organizacji szkoleń oraz wykorzystania koni w działaniach wojskowych.
8: Tymczasem uczniowie starszych klas podstawówek z powiatów puławskiego, ryckiego i lubartowskiego mogą wziąć udział w kolejnej edycji konkursu Budka Lęgowa. Zadanie polega na przygotowaniu domków dla ptaków, które później trafią w miejsca pozbawione naturalnych dziupli. Budki mogą powstać m.in. dla sikorek, wróbli czy szpaków. Organizatorzy przypominają, by przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu. Gotowe prace trzeba dostarczyć do 12 czerwca. Konkurs organizują Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Oddział w Lubartowie oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. W tym kończymy informacji z regionu. Za chwilę sprawdzimy, co wydarzyło się w kraju i na świecie. Bogdan Zalewski.
11: Zbigniew Ziobro 9 maja udał się z Europy do USA rejsowym samolotem, informuje prokuratura krajowa. Tę informację polscy śledczy mają od kilku dni. Krzysztof Zasada, jak zatem prokuratura tłumaczy swoje wcześniejsze komunikaty, że nie zna sposobu, w jaki Ziobro opuścił strefę Schengen, bo nie odnotowały tego żadne unijne systemy graniczne?
12: Dziś w prokuraturze usłyszałem, że dopiero po kilku dniach te systemy i dane w nich zawarte się zaktualizowały. Nie jest jasne, dlaczego w czasie realnym system SIS-2 nie odnotował wylotu poszukiwanego z Europy, a także dlaczego nie było go w systemie PNR rejestrującym dane pasażerów samolotów. Dziś wiemy już oficjalnie, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Europy 9 maja, tak mówił Przemysław Nowak.
13: Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
12: Śledczy precyzują, że chodzi o polskie media. Nie chcą jednak informować, do jakiego dokumentu ta wiza została wbita. Pojawiają się natomiast głosy, że mógł to być węgierski paszport.
11: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. Ostatni przystanek wizyty węgierskiego premiera Petera Madziara w Polsce.
14: Polak-Węgier, dwa bratanki.
11: Przypomniał jeszcze w Warszawie o tradycyjnym braterstwie Madziarów z Nabi. Teraz jest już w historycznym centrum Gdańska Stanisław Pawłowski.
15: Pod Złotej Bramy, która otwiera Trakt Królewski, czyli ulicę Długą i Długi Targ, premierzy Polski i Węgier przejdą do domu Hagena. Rozmowy dalej będą dotyczyć bezpieczeństwa, obronności oraz aktualnych tematów unijnych. Później dołączyć ma prezydent Lech Wałęsa, który zapowiedział, że mówić będzie m.in. o tym, że obecny moment jest czasem ważnej dyskusji o przyszłości. Po spotkaniu Donald Tusk i Peter Madziar mają wspólnie przejść ulicą Długą do dworu Artusa.
11: Ani na chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali. Jestem za to bardzo wdzięczny, dziękował w Senacie Andrzej Poczobut. Ale złożył też podziękowania za poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, mimo różnic politycznych w naszym kraju.
16: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności. My, Polacy na Białorusi, zawsze byliśmy bardzo dumni, że sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona zawsze była traktowana w szczególny sposób.
11: Przypomnę, Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam za krytykę Aleksandra Łukaszenki oraz, cytując reżim w Mińsku, za wezwanie do działań przeciwko państwu.
0: Wcześniej mieliśmy niebo bezchmurne, teraz trochę więcej chmurek się pojawiło i mamy zachmurzenie umiarkowane, a pod koniec dnia znowu ma się pojawić więcej słońca. Już nikt nie mówi z synoptyków o żadnych opadach deszczu i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o temperaturę, tu się nic nie zmienia, do 21 stopni Celsjusza, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali. W ostatniej dnie naszego popołudnia zajrzymy do Końskowoli, bo tam pojawiły się nowe pojemniki na używaną odzież oraz zaproszę Was na nowy dyskusyjny klub książki w Puławach. Do 17:00 natomiast wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Po czym poznać człowieka szlachetnego, albo nie wiem, człowieka odpowiedzialnego, dobrego? Może po tym, że umie ponosić konsekwencje swoich błędów, czynów albo słów. Tak też było z amerykańskim inżynierem i przedsiębiorcą Robertem Metcalfe, który przyczynił się poniekąd, ale także niektórzy twierdzą, że znacząco do powstania internetu. No i przewidywał w 1995 roku, że w roku 1996 internet czeka ogromna zapaść. Tak, tak, wtedy już był internet, choć my tu w Polsce jeszcze o nim nie słyszeliśmy, ale niektórzy już potrafili się nim lekko bawić. Był tak pewien swoich twierdzeń, że obiecał zjeść swoje słowa, jeśli okażą się nieprawdziwe. No i co uczynił? Pewnie się domyślacie, tak, zjadł swoje słowa, ale w jaki sposób? Na konferencji dotyczącej internetu już w roku 97 wydrukował kartkę ze swoimi wcześniejszymi twierdzeniami, zblendował ją z napojem i wypił podczas jednego z wystąpień. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.
7: To czas na naszą popołudniową, wydłużoną prognozę pogody. My sprawdzamy, jak wyglądać będzie wieczór, noc i jutrzejsze przedpołudnie. Temperatura utrzyma się całkiem przyjemna do wieczornych godzin w nocy. Póki co na razie synoptycy nie zapowiadają w naszej części województwa lubelskiego i tego regionu żadnych opadów, choć tam na wschodzie i na północy rzeczywiście będzie padać i to mocno. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, najniżej będzie to około 10 stopni nad ranem. Ranek przywita nas znowu pięknym, pełnym słońcem, ale później mogą pojawić się według synoptyków opady deszczu, które będą tak nam troszkę, że tak powiem, w kratkę się pojawiać. Natomiast temperatura jutro w ciągu dnia do 22-23 stopni Celsjusza. Ten deszcz, mam nadzieję, będzie przelotny, a ciśnienie delikatnie wyższe niż dzisiaj do 1005-1007 hektopaskali. No i co jeszcze ważne, jutro w porywach nieco silniejszy wiatr.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: uwaga mieszkańcy Końskowoli i okolic, na terenie punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych pojawiły się 4 nowe pojemniki właśnie na odzież używaną. No jest problem z tym, gdzie jej się pozbyć, a prawo jest surowe. Te pojemniki są dostępne w godzinach pracy PSZOK-u, czyli między 8 a 16 i można do nich wrzucać ubrania, różne akcesoria i domowe tak zwane tekstylia, które są czyste, niezniszczone i nadal mogą się komuś przydać. To bardzo ważne. Do tych pojemników wrzucamy rzeczy, które jeszcze ktoś może nosić, ktoś może z nich skorzystać. Natomiast każdy, kto chce się pozbyć jakichś ścinków, materiałów, resztek mocno zużytej, porwanej i brudnej odzieży, powinien oddać ją na PSZOK, ponieważ kontenery na odzież nie są pojemnikami na odpady. I to jest ta różnica. Ten system zbiórki używanej odzieży koordynuje firma Wtórpol i na jej stronie też są opisane zasady korzystania z kontenerów.
1: Impuls.

0: Zbliża się kolejne spotkanie miłośników książki, a my promujemy czytelnictwo i chwalimy tych, którzy czytają, i także tych, którzy chcą porozmawiać o przeczytanych książkach. Tym razem Klub Dyskusyjny Książki w Puławskiej Mediatece zaprasza 22 maja, a więc pojutrze, w najbliższy piątek na godzinę 17. O czym będzie rozmowa? No, temat to będzie powieść pod tytułem Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Jego twórczość od lat można oczywiście z ogromnym uznaniem obserwować, jak czytelnicy chłoną jego książki. Podczas spotkania będzie można wrócić też do książek niedawno zmarłego pisarza. Będzie można podyskutować, jak to zwykle, na dyskusyjnym klubie książki. Kto już był, ten wie. Kto jeszcze się nie wybrał? Zachęcam. Mediateka, ulica Wojska Polskiego 2, czytelnia prasy, najbliższy piątek, godzina 17.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: I tak powoli dobiega końca nasze środowe, popołudniowe spotkanie. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Za chwilę będzie godzina 17. Zapraszam wtedy na najnowsze informacje, a ja ściskam i pryskam i mówię do usłyszenia jutro o 12. Cześć.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Środa, 20 maja i 17 na zegarach w Radio Impuls. Czas na wiadomości, czas na Puławy i nasz region. Posłuchajmy.
10: W Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podczas spotkania podkreślano, jak ważne są akceptacja, wzajemny szacunek i tworzenie miejsca, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i potrzebnie.
11: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby i no przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
10: Mówiła siostra Anwarita Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. A teraz dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Głowaczów. Samorząd zdobył dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na dalszą budowę drogi przy ulicy Podgórze w Brzuzie. To kolejny etap inwestycji, która ma poprawić dojazd do posesji i terenów rolnych. W planach jest budowa prawie 400 metrów nowej trasy wraz z asfaltową nawierzchnią, poboczami i zjazdami. Wartość wsparcia to 100 tysięcy złotych, a zakończenie prac zaplanowano jeszcze na ten rok. Z okazji Światowego Dnia Pszczół specjaliści przypominają, że liczba pszczół z roku na rok maleje, dlatego coraz częściej mówi się o konieczności ich ochrony. Dlaczego domki dla zapylaczy są tak potrzebne, tłumaczy Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie.
12: Te domki, to stawianie tych właśnie domków jest tym bardziej ważne, że coraz mniej jest takich tradycyjnych zabudowań, które były wykonywane z kamienia wapiennego miejscowego tutaj i z gliny, gdzie właśnie te murarki sobie bytowały i tych zabudowań coraz mniej, są rozbierane. Jak ktoś kupuje takie gospodarstwo, to już po prostu niestety, ale rozbiera te budynki lub też one często są w złym stanie, tak, technicznym, więc już też się nie nadają, żeby za bardzo coś z nimi robić. Więc tym bardziej takie inicjatywy i budowanie takich nowych domków dla zapylaczy, tych właśnie takich dzikich bardziej, tak, nie takich typowo pszczół do ula, tak, tylko takich naturalnych, no to jest właśnie bardzo ważne.
10: Dodajmy, że w regionie już wkrótce odbędzie się festiwal pszczelarski Powrót do Korzeni, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie. W programie zaplanowano m.in. warsztaty, pokazy dawnych uli oraz spotkania dotyczące pszczelarstwa. Wiosna i lato to czas, gdy balkony oraz przydomowe ogrody zamieniają się w zielone, pełne życia przestrzenie. W południowej części regionu rusza konkurs, który wybierze i wyróżni te najpiękniejsze. O szczegółach mówi Małgorzata Kmieciak.
5: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
10: Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
13: Na Wiejskiej związkowcy Solidarności, którzy dziś z całej Polski przyjechali do Warszawy protestować, czekają na decyzję Senatu.
14: W sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest Michał Radkowski.
15: A trwają przemówienia szefów poszczególnych związków, które zjechały do Warszawy. Protestujący nieprzypadkowo wybrali właśnie to miejsce i ten czas na finał swojej manifestacji. W Senacie lada moment zacznie się dyskusja nad prezydenckim pomysłem przeprowadzenia referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Karol Nawrocki zaproponował tak dokładnie brzmiące pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I to, jak zostało ono sformułowane, nie podoba się senatorom, raczej nie zyska poparcia w Izbie Wyższej Parlamentu. Zgromadzeni odgrażają się, że jeśli takiego poparcia dla referendum nie będzie, to nazwiska senatorów, którzy głosowali przeciw, będą przekazywać między sobą, by nigdy na nich nie głosować. Zapowiadają też, że w sprawie Zielonego Ładu będą znów protestować w Warszawie.
14: Temat europejskiego systemu handlu emisjami pojawił się dziś na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
13: Dyskusja o ETS została zainicjowana przez europejskich konserwatystów i reformatorów, w których skład wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
14: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
16: Europosłowie prawicy jasno wskazywali, z ETS trzeba wyjść natychmiast, by ratować przemysł i gospodarkę. Jak mówił Patryk Jaki, system w żaden sposób nie ratuje planety, przynosi za to inne skutki.
17: Od kiedy wprowadziliście ETS, ceny energii dla przeciętnej rodziny w Europie wzrosły dwukrotnie. Dla przemysłu wzrosły o 100%.
16: Jak podkreślał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, obecny system ETS się nie sprawdza i potrzebuje zmian, a nie likwidacji.
18: Ale robionych z głową, byśmy wreszcie jak Europa byli niezależni energetycznie od takich kryzysów, jak właśnie kryzys, czy wojna w Iranie, czy wojna prowadzona przez Rosję.
16: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
19: Przyjemny wieczór i bardzo przyjemna noc szykują się w Puławach i w całym naszym regionie. Mówię o pogodzie, bo będzie ciepło po prostu tej nocy. Nad ranem 11 stopni, a średnio w nocy w okolicach 13-14 stopni i to będzie noc pogodna. Jutro też sporo pogodnego nieba nad Puławami, nad całym regionem. Jutro w najcieplejszym momencie dnia nawet 23 stopnie. 20 maja, czyli jeszcze niecały miesiąc i startuje piłkarski mundial. Będą tacy, którzy nie będą odrywać wzroku od telewizora. Uszy za to już teraz można mieć blisko głośnika, bo dzisiaj na początek oficjalna piosenka tego piłkarskiego wydarzenia. Daj Daj i Shakira w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 6 minut po 17.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.
21: Radio Impuls.

0: Teens, czyli zespół, który wrócił, by powalczyć o udział w Eurowizji 2026 z ramienia Szwecji. Nie udało się. W ogóle Szwecja w tym roku wyjątkowo słabo wypadła na tym festiwalu, zajęła dopiero 20 miejsce. I tutaj kropka, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj inne ważne tematy. No przede wszystkim to kolejne polecajki na weekend w regionie. Mamy już środę, czyli dobry czas na planowanie naszych aktywności. W drugiej części tygodnia będzie show biznes i też trochę sportu. Polecamy się, powoli będziemy się kierować w stronę weekendu. Z przyjemnymi dźwiękami oczywiście. Za chwilę Kaoma, a później George Ezra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kylie Minogue sprzed lat, choć teraz brzmi niemal tak samo, to można się pomylić. I Should Be So Lucky w Radiu Impuls. Wracamy do regionu i spoglądamy już na weekend, na początek weekendu konkretniej, czyli na piątek. W Mediatece w Puławach zaplanowano kolejną odsłonę dyskusyjnego klubu książki. Tym razem na tapet wzięta zostanie książka Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Kto czytał, albo jest w trakcie czytania, albo chcesz zacząć i jest pewny, że zdąży do piątku, to polecamy. Godzina 17. Wstęp do dyskusyjnego klubu książki w Mediatece jest darmowy. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Szkółka Roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Ray Dalton śpiewa Don't Make Me Miss You. Sporo osób to już tęskni do tego, co miało miejsce wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na moment wrócimy do tego po godzinie 18. Będzie też sport, bo okazuje się, że cały świat tej dyscypliny sportu zazdrości nam szybkości rozwoju. Szczegóły po 18.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
9: Z opóźnieniem zaczęła się wizyta nowego premiera Węgier w Gdańsku.
10: Peter Madziar przy Złotej Bramie w towarzystwie Donalda Tuska witał się z mieszkańcami i turystami.
11: Dzień dobry, thank you very much.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
13: Mr. Prime Minister.
11: Dziękuję bardzo.
14: A pan z flagą przyszedł?
11: Tak, przyszedłem z flagą, ponieważ chcę przywitać mojego ulubieńca ostatnich dni, który zmienia kraj na lepsze.
15: Peter Madziar będzie miał okazję dokonać rozliczeń poprzedniej władzy i doprowadzić do zakończenia korupcji w swoim kraju.
16: Jestem z Węgier, ale mieszkam w Wrocławiu już 10 lat, syn pół Węgier, pół Polak. I bardzo cieszę się, że tym wyborami już po 16 lat zmiany są i bardzo cieszę się zmiany.
10: Takich politycznych obserwatorów spotkał Stanisław Pawłowski.
9: Amerykańska administracja znów bierze na celownik Kubę.
10: Nie spoczniemy, dopóki Kubańczycy nie odzyskają wolności.
9: Oświadczył Donald Trump. Jak dodał, Waszyngton nie będzie tolerować w pobliżu swoich granic reżimu, który współpracuje z krajami wrogimi wobec Ameryki.
10: Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków nagranym w języku hiszpańskim zaoferował nową ścieżkę i rozdział w relacjach między USA i Kubą. Zaznaczył, że jedyną przeszkodą są rządzący wysp.
9: Nawet dzieci i młodzież mogą uzależniać się od hazardu.
10: Specjaliści informują o mechanizmach, które pojawiają się w niektórych grach.
9: Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia.
10: Uzależnienia behawioralne dotyczą już bardzo młodych ludzi.
9: I wciągają podstępnie.
17: Są takie mechanizmy jakby zakupu wewnątrz gry. Często jest tak, że płaci się za takie pudełko czy paczkę takich wirtualnych przedmiotów czy jakichś ułatwień w tej grze, ale my nie wiemy, co kupujemy. Czyli tak naprawdę to jest mechanizm takiego jednorękiego bandyty. Kupujemy pociągnięcie wajchą, ale co nam wyskoczy, to jest sprawa losowa.
18: To tak stopniowo wprowadza młodych ludzi w hazard.
17: To właśnie dostarcza podobnego rodzaju ekscytacji, a później rozładowania napięcia, co na przykład zagranie w ruletkę.
9: Wyjaśnia Kamila Skrobot, psychiatra ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie.
0: Czwartek w pogodzie w Puławach i w całym naszym regionie zapowiada się dobrze, bo będzie dużo słońca, choć jutro może być burzowo, 22-23 stopnie maksymalnie. W piątek trochę chłodniej i więcej chmur też pojawi się nad naszymi głowami. Tak też będzie w sobotę, a w niedzielę jest szansa, według najnowszych prognoz, nawet na 25 stopni. Maja. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii. Trudny zawód, szczególnie jak się wcześniej mówiło, że będzie pięknie, ciepło i słonecznie, a faktycznie było zimno, lało i wiało. The Colors. W ich muzyce to tylko słońce. Rolling Stones. Na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls. 3 po 18.

0: Daria Zawiałow. Ciekawe, czy była na polskim koncercie zespołu Metallica. Mam takie wrażenie, że był tam cały kraj. Oficjalnie pobito koncertowy rekord Dawida Podsiadło. Teraz na Stadionie Śląskim oficjalna rekordowa liczba to 88 656 widzów. To robi wrażenie. A dlaczego tak kochamy zespół Metallica? Bo oni zawsze mają dla nas coś polskiego. Po pierwsze, oficjalny plakat koncertu stworzył nasz rodak, a po drugie, znowu coś po polsku zaśpiewali. Tym razem Chcemy być sobą perfektu. Jak tak dalej pójdzie, to będzie za parę lat można wydać płytę z polskimi piosenkami w wykonaniu zespołu Metallica. Przy okazji poprzednich koncertów śpiewali Manam, Dżem, Czesława Niemena, no i teraz właśnie Perfekt. Już się nie możemy doczekać ich kolejnego koncertu w Polsce. Może do tego czasu jeszcze rozbudują Stadion Śląski w Chorzowie i będzie 100 tysięcy ludzi? Czemu nie? Jermaine Jackson i Pia Zadora u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.

The Sign o Ace of Base w Radio Impuls, a wcześniej chłopak z gitarą, Mark Ambor. Wracamy do Puław. Dawno, przyznam się, nie spoglądałem do puławskiego ośrodka kultury Dom Chemika, a tam na sobotę szykuje się fajny koncert. Opowiadania dla dorosłych. To jest tytuł tego koncertu, a przygotowała je i zaśpiewa Agnieszka Grzegorczyk. Usłyszymy takie tytuły jak Seksapil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg, Ta Mała Piła Dziś, Cud i Miód, czy Żegnaj Kotku. Na scenie też perkusja i pianino. Polecamy. Sobotni koncert zaplanowano na 18:00.

0: na to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Ciekawe, czy grają w golfa, bo czytam właśnie, że świat tej dyscypliny zazdrości nam szybkości rozwoju tego sportu w Polsce. Jest system szkolenia dzieci i młodzieży. Golf będzie też w telewizji, więc sukcesy na arenie międzynarodowej przyjdą z czasem. No trzymam za to mocno kciuki, bo w kwestii na przykład piłki nożnej, to zdanie powtarzamy sobie od dekad i na słowach się kończy. Ricky Martin, adios u nas za chwilę.
2: Radio Impulse.

0: Utopieni, Adam Stachowiak w programie Po godzinach. Za chwilę będzie 19, czyli czas wiadomości i prognozy pogody, a po 19 playlista życia jednego z Beatlesów. Ciekawe, kogo najchętniej słucha Paul McCartney. Opowiem o tym po 19, będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami. Bądźcie blisko.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, dzięki Daut, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 19, to posłuchajmy wspólnie wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
4: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina.
5: Do tragedii doszło 7 lat temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych.
4: Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
5: Marcinie, jak sąd uzasadnił ten werdykt?
6: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasady ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
7: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
6: Wyroku słuchali dziś w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
5: Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę SAFE prawdopodobnie dopiero na początku czerwca.
4: Pierwotnie polskie władze twierdziły, że komisja wypłaci Polsce 6,5 miliarda euro zaliczki w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.
5: A ta została sygnowana prawie 2 tygodnie temu, 8 maja w Warszawie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Kasiu, z jakiego powodu pieniądze nie trafiły jeszcze na konto w Warszawie?
8: Chodzi o procedury i raczej te po stronie Komisji Europejskiej. Także w Warszawie usłyszałam, że to kwestia procedur technicznych. Aby doszło do wypłaty, nie wystarczy podpisanie umowy pożyczkowej, co miało miejsce 8 maja. Konieczne jest uzgodnienie tak zwanych porozumień operacyjnych, które zawierają wstępny harmonogram wypłat rat pożyczki z rocznym limitem. Chodzi także o zasady kontroli, na podstawie których Komisja Europejska uznaje wydatki za rozliczone i przelewa środki. Gdy te porozumienia operacyjne zostaną przyjęte przez Kolegium Komisarzy i wejdą w życie, Komisja będzie mogła wypłacić Polsce zaliczkę.
5: Komisja Europejska za to zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy.
4: Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych.
5: Z powodu niezrealizowania tego punktu na nasz kraj mogłaby być nałożona kara w wysokości nawet 4 miliardów euro.
4: Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogłaby wysłać kolejnego wniosku o płatność, a taki ruch jest zaplanowany.
0: Jedenaście, 12 stopni, tyle minimalnie zobaczymy nocą w Puławach, w Kozienicach, w Rykach, w Kazimierzu Dolnym. Jutro nawet 22-23 stopnie, dużo słońca, chociaż może się chmurzyć i też niewykluczone są lokalne burze. Burzowo może być u nas także w piątek i dalej powyżej 20 stopni. 20 maja, niebawem kolacja, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, czyli dzisiejsza ukochana przez nas procedura zmywania to jednocześnie świętowanie z tej pięknej okazji. Sam nie wierzę w to, co mówię. United Nations, Out of Touch, na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, mamy 3 minuty po 19.

0: Ed Sheeran i wtedy jeszcze nie tak znany jak teraz Łatwo Gang, Azizam w programie Po Godzinach, a chyba wszyscy dookoła świata znają Paula McCartneya, czyli ex-Beatlesa, pochwalił się właśnie swoją ukochaną playlistą, taką dziesiątką numerów, które odmieniły jego życie. Na szczycie jest Gene Vincent z piosenką Bebop Elula, na drugim Chuck Berry Maybelline, a na trzecim Buddy Holly z utworem That's All Be The Day. To już wiadomo, które piosenki w najbliższym czasie mocno wystrzelą w rankingach serwisów streamingowych. Tak to działa w dzisiejszych czasach. Jedno zdanie gwiazdy może zmienić układ sił. Bonnie Tyler u nas za chwilę. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
14: Po reklamie.

0: To nie koniec. Igo w Radio Impuls. Wracamy do Puław, bo w sobotę szykuje się wiosenny kiermasz rękodzieła. To na skwerze Niepodległości przy Centrum Informacji Turystycznej. Wszystko ręcznie robione. Tego nie kupicie w sklepie, więc przy okazji sobotniego spaceru warto się wybrać. Kiermasz zaplanowano w godzinach od 10 do 18, ale wiadomo, to co najpiękniejsze, to co najbardziej udane, to będzie się sprzedawać najszybciej, więc warto pojawić się zaraz po otwarciu tego wiosennego kiermaszu rękodzieła w Puławach. Polecamy na sobotę.
1: Radio Impuls.

0: Animal śpiewa Alvaro Soler, a teraz rynek paliw w naszym kraju, bo wpadła mi w oko facebookowa grupa typerów, jakie będą maksymalne ceny paliw kolejnego dnia roboczego w naszym kraju. Ludziom się nudzi, to sobie strzelają. Na jutro te ceny to 6,50 za 95, 98 będzie za 7,06 zł maksymalnie, a diesel 6,97. Jeszcze trochę i pewnie bukmacherzy zwietrzą interes do obstawiania cen maksymalnych paliw w naszym kraju. Trochę się śmieję, ale z nadzieją, że niebawem wszystko wróci do normalności, czyli nawet z tymi wszystkimi akcyzami i podatkami do niższych cen. Britney Spears u nas za chwilę, będzie Baby One More Time.
1: Radio Impulse.

0: Shouts Only You w programie Po Godzinach. Ekipa z dalekiej Australii i Nowej Zelandii. Oni tam teraz mają jesień i powoli będą się szykować do zimy, czyli po prostu zamiast 30 stopni będzie 20, też w plusie. A jak jutro będzie u nas, sprawdzimy to po wiadomościach o 20. Będzie też ważna nagroda dla legendy muzyki i muzyczna emerytura jednego z ciekawszych zespołów na europejskim rynku muzycznym. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
0: Jest już 20. Posłuchajmy więc razem wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnił w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowie z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
3: W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni.
2: Mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby między innymi Orlen. Igor Skrzypek, jak ma działać ten podatek?
4: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
2: Naukowcy potwierdzają, że około 75% gatunków roślin przynajmniej częściowo zależy od zapylaczy. Bez nich nie byłoby wielu owoców czy warzyw. Mowa m.in. o pszczołach. W Trzebini w Małopolsce przedszkolaki uczą się, dlaczego akurat te owady są dla nas takie ważne.
5: Bo robią nam jodek.
6: Bo podtrzymują cały ekosystem. Zapylają kwiatki i dzięki nim rosną owoce i warzywa.
0: Do końca tego tygodnia w Puławach i w całym naszym regionie będzie wiosennie, nawet momentami letnio, bo będą burze, będzie słońce i na termometrach powyżej 20 stopni. Jutro 22 stopnie, w piątek 21, w sobotę 23 stopnie, a w niedzielę ma być najcieplej w tym tygodniu, nawet do 25 stopni. Jakoś to idzie w stronę weekendu, środowy wieczór po 20, więc spokojnie wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Kygo, Khalid i Gryfin na początek tej godziny. Save My Love, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Ja daję głośniej, bo to świetny numer.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Pink i jej Trust Fall w środowym po godzinach. Ona na razie nie wybiera się na muzyczną emeryturę i bardzo nam z tego powodu miło. Za to taki plan ogłosiła grupa Aqua. Tak naprawdę to słyszało się o nich głównie w latach 90., ale ostatnimi czasy też mieli co robić. Nie będą już razem występować i każdy pójdzie swoją muzyczną drogą. Dacie wiarę, że oni sprzedali ponad 33 miliony egzemplarzy swoich płyt? To robi wrażenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy krążków CD sprzedaje się raczej mało. Idą na emeryturę, ale my nadal co jakiś czas będziemy wracać do ich muzyki. A za chwilę u nas Real McCoy, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Muzykalny brat dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

Słowa na K. Sylwia Grzeszczak w programie Po Godzinach. Dużo jest fajnych słów na literę K. Koza, kasztan, koncert. A propos, to fajnie by było, jakby grupa Depeche Mode znowu do nas przyjechała. Myślę, że oni gdyby wystąpili na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to mogliby się pokusić o zmianę tego rekordu obiektu, który wczoraj ustanowiła grupa Metallica. Przypomnę, prawie 89 tysięcy ludzi. A mówię o Depeche Mode, bo oni już teraz na naszej antenie z singlem Enjoy the Silence.

0: Smith & Thell w programie Po godzinach. Oni cały czas pracują nad tym, by kiedyś mówiło się o nich, że są legendą. To niełatwa sprawa i chyba teraz trudniej o taki status, bo jak wiemy, rynek muzyczny rozrósł się do niebotycznych rozmiarów. Niebawem tak oficjalnie status legendy będzie miał Billy Idol. Czytam właśnie, że w trakcie 52. gali American Music Awards otrzyma prestiżową nagrodę za całokształt twórczości. To w przyszłym tygodniu, a w listopadzie zostanie oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Dużo dobrego go spotka w tym roku i bardzo dobrze, bo przez lata to on nam dawał dużo dobrego w muzyce. Toth Abigail i Akcent u nas za chwilę będzie Sugar Daddy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Dziewczyny z Sugar Babes kończą nam muzycznie tę godzinę. Muzyka wybrana dla Ciebie wraca po 21:00. Będą też informacje z regionu w magazynie naszych dziennikarzy, a wcześniej wiadomości z kraju i ze świata i prognoza pogody. Polecam i zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00 przed magazynem naszych dziennikarzy. Posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
6: Amerykanie nie opuszczą Polski, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie rozmawiał z nim korespondent Paweł Żuchowski.
7: Dobry wieczór. Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział mi po rozmowie w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, że Amerykanie nie opuszczą Polski. Trwa przegląd sił w Europie, jednak nie dotyczy to Polski. O konkretnych liczbach na razie nie ma mowy, ale administracja USA zapewnia, że utrzyma wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni będzie ta sprawa konsultowana. Będzie także konsultowana sprawa całej obecności wojskowej USA w Europie. Mówił też, że Polska będzie zabiegać nie tylko o utrzymanie obecności wojskowej, ale i jej zwiększenie. I nasi przedstawiciele wojska mają wkrótce rozmawiać o tym z Amerykanami. Podkreślał, że wojska USA w Polsce to przede wszystkim jasny sygnał dla Rosji, dlatego jest to dla nas sprawa priorytetowa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
6: Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przeprowadzili abordaż na irański tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jak podało Centralne Dowództwo Sił USA, były podejrzenia, że jednostka ta łamie embargo Stanów Zjednoczonych na eksport ropy. Po przeszukaniu tankowca załoga otrzymała polecenie zmiany kursu i Marines opuścili pokład. Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
8: Ruszyliśmy z pracami na jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak opadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
6: Mówi Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście.
0: Bardzo dobrze w pogodzie zapowiada się czwartek w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie. 22-23 stopnie jutro, dużo słońca, chociaż może być burzowo. Podobnie w piątek i w weekend też, choć w weekend może być odrobinę cieplej. Maja, to jest środa, czas na magazyn dziennikarzy Radia Impuls, czas na Puławę i nasz region. Czas sprawdzić, czym zajmowali się dzisiaj nasi dziennikarze. A ja wracam do muzyki, teraz Mons, Zermelo, Fugarze Gubczyk. Dobry wieczór, mamy 3 minuty po 21:00.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: noże, siekiera i kij baseballowy poszły w ruch podczas brutalnej bójki w Dęblinie. Czterech mieszkańców powiatu ryckiego zostało tymczasowo aresztowanych po bójce, do której doszło w miniony piątek. Policjanci początkowo otrzymali zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym się na klatce schodowej jednego z bloków. Na miejscu okazało się jednak, że poszkodowanych jest dwóch, a obaj z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. Śledczy ustalili, że wcześniej w innej części miasta doszło również do podpalenia samochodu, a cała sprawa ma związek z konfliktem pomiędzy grupą mężczyzn. Według policji przyczyną miała być kłótnia o kobietę. Zatrzymani mają od 22 do 41 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia.
1: Radio Impuls.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

gminie Karczmiska trwają konsultacje społeczne dotyczące planu ogólnego dla gminy z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt tego, jak będą rozwijać się Karczmiska, znajduje się w Urzędzie Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Własne uwagi do zawartych tam planów można zgłaszać do 12 czerwca. W ramach konsultacji zaplanowano także spotkanie otwarte dla mieszkańców. Odbędzie się ono 2 czerwca o godzinie 16 w siedzibie Urzędu Gminy. Przewidziano również 2 dyżury projektanta 28 maja w godzinach od 16 do 18 oraz 2 czerwca od 17.30 do 19.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

wieczorze reporterów Radia Impuls wracamy do ostrzeżenia dla mieszkańców korzystających z programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej apeluje o ostrożność wobec nieuczciwych firm i osób podszywających się pod przedstawicieli programu. Instytucja przypomina, że udział w programie jest bezpłatny, a wojewódzkie fundusze nie współpracują z prywatnymi firmami przy pozyskiwaniu klientów i nie polecają konkretnych wykonawców. Przedstawiciele programu nie odwiedzają mieszkańców bez wcześniejszego kontaktu i nie wymagają natychmiastowego podpisywania umów. Urzędnicy apelują, by uważać na akwizytorów oferty gwarantowanego dofinansowania czy materiały wykorzystujące bez zgody logotypy instytucji publicznych. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

0: drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać.
1: Radio Impuls.

0: Dzisiejszy Światowy Dzień Pszczół to jeden z pretekstów, dla których już w tę niedzielę w okolicy Puław odbędzie się wycieczka śladami owadów i zapylaczy. Uczestnicy wspólnie ze specjalistką Ewą Rauner-Bułczyńską będą obserwować owady żyjące w okolicach rzeki Kurówki, poznają ciekawostki dotyczące zapylaczy oraz dowiedzą się, jak wspierać miejską przyrodę. Organizatorzy podkreślają, że wycieczka jest przeznaczona dla wszystkich, zarówno pasjonatów przyrody, jak i osób, które dopiero zaczynają interesować się światem owadów. Wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą pod hasłem Ciekawostki entomologiczne Puław organizuje Zarząd Dróg Miejskich i prowadzi już zapisy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 20 maja w Radiu Impuls. Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektu wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy, nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy w Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie. A teraz temat, który może zainteresować osoby planujące wakacyjny wyjazd do pracy za granicą. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ale eksperci zwracają uwagę, że rynek staje się coraz bardziej wymagający, a ofert jest mniej niż jeszcze rok temu. To sprawia, że osoby szukające zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność i dobrze sprawdzać każdą propozycję wyjazdu. Mówi Katarzyna Link, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
1: Często pytają o oferty właśnie w gastronomii, w hotelarstwie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sezon, to sezon na takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców z krajów Unii już rusza. Z tym, że należy pamiętać tutaj, że ta praca sezonowa za granicą to nie zawsze jest określona w takich ramach, które my byśmy chcieli, czyli to nie jest wyjazd tylko w okresie lipiec-sierpień, tak jak u nas zaczynają się wakacje, tylko bardzo często taki sezon rusza już w tej chwili i należy być przygotowanym do wyjazdu nawet pod koniec maja.
0: Na co jeszcze zwrócić uwagę?
1: W tej chwili to, co możemy zaproponować, to przede wszystkim olbrzymią bazę ofert pracy, która znajduje się na portalu mobilności zawodowej. Jest to taki portal utworzony przy Komisji Europejskiej, w którym znajduje się w tej chwili około 3 milionów ofert pracy, więc trudno jest tutaj każdą z osobna ofertę przedstawiać. Natomiast możemy wskazać, w jaki sposób można dotrzeć do takich ofert. Informujemy też na temat tego, jak bezpiecznie poszukiwać pracy, czy na co zwracać uwagę, decydując się na taki wyjazd za granicą. Warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera, albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem. Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
0: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. W Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zgromadziło dzieci, rodziny oraz społeczność związaną z fundacją. Organizatorzy podkreślali znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji oraz budowania przestrzeni, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i ważne.
2: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby. I przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
0: Mówiła siostra Anuarita, Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. 20 maja obchodzimy też Światowy Dzień Pszczół i choć są niewielkie, ich znaczenie dla naszego życia jest ogromne. To właśnie dzięki pszczołom i innym zapylaczom na naszych stołach pojawiają się owoce, warzywa czy orzechy. Mówi Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie.
3: Ja myślę, że są bardzo potrzebne. Ja jestem florystką i uważam, że no, bez tych pszczół to też dużo by nie urosło i nie wydało też owoców nawet, które też można później wykorzystać właśnie we florystyce czy w innych dekoracjach do przestrzeni, tak, do wnętrza. To działanie wydaje mi się też jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pszczoły, żeby ich chronić, też żeby nie przesadzać z opryskami, tak, bo nawet ostatnio czytałam, że komuś padły te pszczoły, miał ileś tych uli, no i to jest po prostu też tragiczne, prawda, dla osób, które się tym parają, robią ten miód. I to też mi się wydaje, żebyśmy też zwrócili uwagę na to życie tych pszczół, tak, że one nie są, jest ich może dużo, ale jednak są bardzo wrażliwymi owadami, tak, i są bardzo ważne właśnie w tym naszym całym ekosystemie. No i musimy je chronić i ta wiedza jest potrzebna, tak, żebyśmy mogli dalej żyć.
0: O czym warto pamiętać, mówi Izabela Andryszczyk.
4: Żeby chronić na przykład pszczoły, ale żeby też pamiętać na przykład o takich prozaicznych rzeczach, że możemy postawić naczynie z wodą, żeby latem, kiedy jest naprawdę gorąco, to żeby te zapylacze, bo to nie tylko pszczoły, przecież to są i inne owady, żeby miały możliwość zwyczajnie się napić, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby nalać wodę do wiadra i to wiadro postawić, bo te pszczoły się potopią. Więc trzeba też wiedzieć, że na przykład, żeby zrobić poidełko dla zapylaczy, no to trzeba nalać do pojemnika wody i położyć na przykład na tym patyczek, tak? Czy jakieś drewienko, żeby one mogły się napić, usiąść i dopiero odfrunąć. Więc no to są takie rzeczy, które są niby oczywiste, ale trzeba o tym mówić, no bo no żeby się pszczoła mogła napić, no to żeby się nie utopiła, prawda? Bo ktoś będzie chciał dobrze, a tak naprawdę owady się potopią.
0: Mimo działań człowieka, to najbardziej natura wpływa na zapylaczy, podkreśla Michał Kowalczyk.
5: Już kolejny rok mamy suszę. Tych zbiorników takich dzikich, naturalnych, wodnych jest coraz mniej. Kwestia nawet, że w tych rowach melioracyjnych nie ma tej wody, więc no taki ukłon, taki gest w stronę tych zapylaczy, a mamy tam przecież i czmiele, mamy pszczoły murarki. Tych owadów jest naprawdę sporo. Nasza egzystencja na tym świecie nie byłaby bez nich możliwa, bez zapylania roślin, bez takiej ich ciężkiej pracy. No, nam się wydaje, że ludzie są takim dominującym gatunkiem na Ziemi, ale no, nasze bytowanie tutaj jest bardzo kruche i wbrew pozorom od wielu właśnie tych takich czynników naturalnych uzależnione, więc no, to nas dużo nie kosztuje wystawienie jakiejś płytki onaczynka, czy takie właśnie metody, żeby coś tam w te upalne dni zrobić dla tych małych stworzeń, a one na pewno nam się ładnie zrewanżują.
0: A już wkrótce mieszkańcy regionu będą mogli bliżej poznać świat pszczół podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni, organizowanego przez KGF Kochaneczki w Kochanowie. W programie zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia świec z wosku, pokazy dawnych uli i narzędzi pszczelarskich. I nie tylko, mówi Izabela Andryszczyk.
4: Podczas naszego festiwalu na przykład uda nam się na pewno postawić takie małe domki dla pszczół murarek. Pokażemy je, powiemy o tym, jak zrobić taki domek dla pszczół murarek, bo one w naszych ogrodach naprawdę chętnie bytują. W sadach, w ogrodach czy drewnianych domach mieszkają, więc zrobić im taki domek, wiedzieć jak to zrobić, bo to też nie jest tak, że to sobie postawimy, tylko żeby robić już coś dobrze i o tym też będziemy właśnie mówić.
0: Dlaczego te domki są potrzebne, tłumaczy Aneta Wawer.
3: Te domki, to stawianie tych właśnie domków jest tym bardziej ważne, że coraz mniej jest takich tradycyjnych zabudowań, które były wykonywane z kamienia wapiennego, miejscowego tutaj i z gliny, gdzie właśnie te murarki sobie bytowały i tych zabudowań jest coraz mniej, są rozbierane. Jak ktoś kupuje takie gospodarstwo, to już po prostu niestety, ale rozbiera te budynki lub też one często są w złym stanie, tak, technicznym, więc już też się nie nadają, żeby za bardzo coś z nimi robić. Więc tym bardziej takie inicjatywy i budowanie takich nowych domków dla dla zapylaczy, tych właśnie takich dzikich bardziej, tak? Nie takich typowo pszczół do ula, tak? Tylko takich naturalnych, no to jest właśnie bardzo ważne.
0: Specjaliści podkreślają, że każdy może pomóc zapylaczom. Wystarczy sadzić rośliny miododajne, ograniczać chemię w ogrodach czy wspierać lokalnych pszczelarzy. Zostajemy jeszcze przy tematach związanych z naturą, ale tym razem przenosimy się do Lublina. Cztery młode sokoły wędrowne z gniazda znajdującego się na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. Wśród tegorocznych piskląt są trzy samice i jeden samiec. Dzięki oznakowaniu będzie można śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo. Miłośnicy przyrody cały czas mogą obserwować życie ptaków przez internet. Trwa także konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można zgłaszać do środy, a głosowanie ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
6: To jest Radio Impuls.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
4: Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane, z którymi zapoznał się dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę?
5: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
4: Kacprze, to kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
5: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
4: Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia. Ofertę przejrzała reporterka Anna Pałamar. Aniu, jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
6: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
3: Wracam jeszcze do informacji pogodowych. To będzie pogodna noc nad Puławami i całym naszym regionem i nawet ciepła 11-12 stopni. Jutro też pogodnie i też ciepło 22-23 stopnie, choć jutro może być u nas burzowo. Kończymy ten środowy magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Łukasz Jakubczyk, dziękuję w ogóle za wspólnie spędzony cały ten środowy wieczór. Ponownie słyszymy się jutro po 17. Dobrej i spokojnej nocy życzę. Trzymajcie się, cześć.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.